0: autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy. Gdy znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy, zapytał, może który wie, bo bardzo jest ciekawy. Zapytał, może który

Następny raz. Który raz?

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Tu Radio Rodzina. Rodzina. Jest poniedziałek, 27 lipca.

zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl, że właśnie teraz Jezus chce się z Tobą spotkać. Chce Ci o tym opowiedzieć, co jest dla Niego naprawdę ważne.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.

Kiedy byliśmy małymi dziećmi, dorośli czytali nam bajki, baśnie, opowiadania. Płynęło z nich pouczenie, zdradzające nam pewną prawdę i wskazujące wzorce do naśladowania. W dzisiejszej Ewangelii Jezus także mówi w przypowieści. Zaprasza tym samym do odkrywania prawdy o Jego Królestwie. W jaki sposób słuchasz historii opowiadanych przez Jezusa? Budzą w tobie ciekawość i pragnienie odkrycia tego, co jest istotą Jego nauczania? Czy może doświadczasz ich w inny sposób?

Jezus porównuje Królestwo Niebieskie do ziarnka gorczycy, które staje się wielkim drzewem, oraz do zaczynu, który zakwasza całe ciasto. Pomyśl, jak wygląda ten proces wzrostu. To tajemnica niewidoczna dla oczu. Królestwo Boże wzrasta również w Twoim sercu. Może dostrzegasz już oznaki tego procesu?

Wielu ludzi słuchało słów Jezusa, który wypowiadał rzeczy ukryte od założenia świata. Głosił dobrą nowinę o tym, że Jego Królestwo jest otwarte dla wszystkich. Jak myślisz, czego ludzie dzisiaj najbardziej pragną? Miłości? Pokoju? Zrozumienia? Wysłuchania? Przyjęcia? Dzieląc się z innymi tymi darami, stajesz się współpracownikiem Jezusa.

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Zbliża się godzina 6, zatem łączymy się z Jasną Górą, skąd transmitować będziemy mszę świętą prymarię.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W poranek Wielkiej Nocy Maria Magdalena przed świtem biegła do grobu, do zmarłego mistrza. My w poranek, no trochę nie przed świtem, już później przybiegliśmy do żyjącego, zmartwychwstałego, obecnego wśród nas, naszego mistrza Jezusa Chrystusa, obecnego w tabernakulum, w Eucharystii, który przyjdzie do nas w Komunii Świętej. Przybyliśmy spotkać się z Nim gdzież, jak nie najlepiej w domu Matki, Syn blisko Matki, do Częstochowy, na Jasną Górę. Witam Was wszystkich, drodzy pielgrzymi, kapłani, pielgrzymi indywidualni, rodzinni, zbiorowi, a wśród zbiorowych są pielgrzymi z Wronek, diecezja poznańska. W charakterze pokutnym są i pielgrzymi zorganizowani z Rudy Śląskiej, Kochłowic. Wiecie, gdzie jest Ruda Śląska?
1: Kiwają głową.
0: No, nie widziałem. A oczy mam słabe. Na pewno na Śląsku, jak sama nazwa wskazuje. A jeszcze się nie obudzili, to nawet sami nie wiedzą, gdzie jest Ruda Śląska. Więc witam Was wszystkich. I tych, którzy są tu obecni ciałem i duchem, i tych, którzy duchem, bo Radio Jasna Góra, przekaz medialny, inne przekazy, więc wszystkich witam serdecznie, obudźmy się, wyłączmy telefony, komórki, budziki, wszystko inne, słuchajmy Matki, która mówi do nas nieustannie, bo jest zatroskana o nas jak dobra Matka. Niech świat nam nie przeszkadza przez tę godzinę. Witam wszystkich, zapraszam do żarliwej, ufnej, pełnej skupienia modlitwy w tej mszy świętej, której przewodniczy ksiądz Marcin z Rudy Śląskiej, Kochłowic. Intencje pozostałe, nasze jasnogórskie, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny oraz Anny Janina, druga o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anety Łuczak. Ksiądz Jerzy modli się w intencji dziękczynno-błagalnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla księdza Jerzego Liszczyka z okazji 75. urodzin i 50. rocznicy święceń kapłańskich. Intencja od wdzięcznych parafian z Kochłowic. Dużo tych Kochłowic i bardzo pięknie jest Śląsk. To będzie i pobożnie, i głośno w czasie tej mszy świętej, którą celebruje ksiądz Marcin i powie nam w imieniu Matki Bożej i Pana Jezusa Słowo Boże. Prosimy o przewodniczenie.

progu tej najświętszej ofiary, byśmy mogli godnie w niej uczestniczyć, przeprośmy miłosiernego Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania w dobrym. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący Bóg i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże.

Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 strągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie strągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Znamy doskonale ten fragment Ewangelii, przed chwileczką usłyszany, czytany zresztą szczególnie tutaj, w tym miejscu, pewnie każdego dnia. Jakby sam Bóg chciał w tym słowie dać nam pewną lekcję, przypomnieć pewne prawdy, warte przypomnienia dla nas właśnie. Myślę, że właśnie przez Maryję dzisiaj Bóg pragnie przypomnieć nam naszą tożsamość, to kim jesteśmy. Napisze o tym święty Paweł, że staliśmy się synami, dziećmi Bożymi. I w Chrystusie wołamy do Boga: Ojcze, Abba. Ale jednocześnie to słowo, które jest nam dzisiaj dane, przypomina nam jedną z wielkich prawd, która gdzieś może umykać, kiedy słuchamy tej Ewangelii odczytanej przed chwilą. Bo może zbyt bardzo skupiamy się na tym pierwszym cudzie, którego dokonał Jezus. Może wsłuchujemy się jeszcze raz w słowa, które wypowiada Maryja. Tymczasem ewangelista Jan napisze krótko. To był pierwszy znak, początek, gdzie Jezus objawił chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Jezus więc dla bliskich Mu sercu stał się kimś wyjątkowym, kimś, w kogo uwierzyli. I dziś, kiedy u progu kolejnego dnia naszego życia stajemy właśnie tutaj, kiedy spoglądamy na Maryję, na tę samą, która była i wtedy w Kanie, na tę, która wskazuje na swojego Syna, na która na nas z miłością spogląda, chce prowadzić nas też przez życie jako przewodniczka, to warto też dzisiaj może zapytać siebie o swoją wiarę. Tu, w tym miejscu, ważnym też dla nas, Polaków, ważnym dla nas, wierzących. Jaka jest moja wiara? Czy jestem w gronie uczniów Chrystusa, którzy wierzą Mu i wierzą, że jest gotowy

swoją wszechmoc i działanie przemienić moje życie? Czy wierzę, że On gotowy jest wypełnić wszelkie moje pustki, puste stągwie moich codziennych spraw, obowiązków? Czy swoją łaską i błogosławieństwem gotowy jest przemienić to, co jest zwykłą wodą, w wyborne wino codzienności? Czy wierzę w Jezusa, który jest wszechmogącym Bogiem, gotowym diametralnie zmienić moje życie, rzeczywistość, w której przyszło mi życie?

0: przyzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, przedstawmy Panu Bogu nasze pokorne modlitwy.
1: Prosimy Cię, Panie, za Kościół, za papieża, biskupów i kapłanów, aby ich posługa przynosiła obfite owoce w sercach wiernych. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie, za rządzących państwami, aby podejmując różne decyzje, dbali o prawa człowieka i wspierali swoje narody w dążeniu do zgody i pokoju. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie, za pielgrzymujących do Matki, szczególnie za pielgrzymów z Kochłowic, naszego przewodnika księdza Marcina, abyśmy przyjmując prawdę o Bożej miłości, żyli nią na co dzień. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie, za księdza proboszcza Jerzego w jego 75. urodziny oraz we wszystkich intencjach polecanych w tej mszy świętej. Niech Twoje błogosławieństwo będzie ich udziałem. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie, za zmarłych pielgrzymów, zmarłych z naszych rodzin, zmarłego księdza Bronisława i polecanych w czasie drogi krzyżowej, aby mogli cieszyć się chwałą Twojego Królestwa. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie, za nas samych, abyśmy umieli dostrzegać w wydarzeniach codziennego życia Twoją nieustanną troskę o nas. Ciebie prosimy.
0: Dobry Boże, Ty wiesz, czego nam potrzeba. Wysłuchaj więc modlitw naszych, które zanosimy przez wstawiennictwo niepokalanej Jutrzenki Wolności, Pani Jasnogórskiej, i udziel nam swojej łaski, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem, błogosławionym Eusebiuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

0: Ogłoszenie jasnogórskie. W dniu dzisiejszym uroczyste zasłonięcie cudownego obrazu o godzinie 12. Ponowne odsłonięcie o godzinie 13.30. Spowiedź w Wieczerniku od 6.15 do 19.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Najświętszego Sakramentu od 6 do 20.45. W tym tygodniu, 1 sierpnia, sobota, pierwsza sobota miesiąca, pielgrzymka zawierzenia rodzin, wejście pieszej pielgrzymki rybnickiej i katowickiej. W niedzielę 2 sierpnia pielgrzymka Nowogrodzian. Dziękujemy za ofiary na potrzeby Sanktuarium Jasnogórskiego. W intencjach ofiardawców odprawiamy codziennym przeświętą. Modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Prosimy wszystkich pielgrzymów i turystów o uszanowanie sakralnego, świętego charakteru Sanktuarium Jasnogórskiego, Jasnej Góry. Na terenie obiektu obowiązuje ubiór zakrywający ramiona i kolana. Obowiązuje również całkowity zakaz wprowadzania zwierząt, palenia papierosów i tym podobnych rzeczy na terenie sanktuarium. Trochę smutne i dziwne, że musimy ludzi wierzących, inteligentnych XXI wieku takie zachowanie kulturalne prosić w takim świętym miejscu. Ale to obowiązuje nie tylko na Jasnej Górze, w każdym kościółku parafialnym, w świętym miejscu, na cmentarzu, tak samo. To są miejsca święte. Kto nie potrafi uszanować świętego miejsca, jak uszanuje tego, który mieszka w tym miejscu? Boga. To nie plaża, nie kąpielisko. To miejsce święte. Pan Jezus, idąc na krzyż, nie był wypoczęty, nie był rozdziany, żeby mu było chłodniej. A szedł za nas, a my dla siebie na mszy jesteśmy. Przypominamy także, że osoby przyjmujące Komunię Świętą na rękę zobowiązane są do przyjęcia jej w obecności rozdającego szafarza oraz spożycia przy kapłanie i do uważnego sprawdzenia dłoni, czy nie pozostało na nich okruchów ciała Pańskiego, które trzeba spożyć, a nie strzepnąć ręce jak z piasku. Zapraszamy mężczyzn młodych, którzy rozeznają swoją drogę powołania, aby skorzystali z posługi jasnogórskiego referenta do spraw powołań. Szczegółowe informacje można uzyskać na furcie klasztornej albo na stronie internetowej. I księże Marcinie, istnieje taka tradycja święta w kościele na Jasnej Górze, że każda pielgrzymka zostawia na Jasnej Górze jednego kandydata na Paulina. Więc proszę go, jeśli jeszcze nie wybrany, to go proszę.
1: 85 zostawiam.
0: Ale wywrócić je do domu, tu, do posługi, do białego habitu trzeba jednego. Więc go proszę skazać w imię miłości do posługi na Jasnej Górze, bo nas coraz mniej, jak sami widzicie. I trzeba stać w kolejkach, choćby to konfesjonału. Ale to jest dobra kolejka, można zrobić rachunek sumienia, jak się wie, po co się przyszło. Szczęść Boże wszystkim.
2: Bardzo dziękuję Wam za wspólną modlitwę, uczestnictwo w tej najświętszej ofierze. Do ogłoszeń jasnogórskich dołączam jeszcze ogłoszenie jednokochłowickie. O godzinie 7.45 ruszamy w drogę powrotną do domu naszego. Spotykamy się przed głównym wejściem domu pielgrzyma. Jeszcze pewnie nawiedzimy Matkę Bożą. Przyjmijcie błogosławieństwo Boga Wszechmogącego.

0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Łukasz Golec.
1: Nie żyje zamachowiec, który wjechał w ludzi w Berlinie. Rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Papież zachęcił wiernych, by szukali Chrystusa jako najcenniejszego skarbu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Podejrzany o przeprowadzenie ataku podczas berlińskiej Parady Równości Nie Żyje został zastrzelony wczoraj wieczorem podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. Zamachowiec miał zaatakować jednostki specjalne policji białą bronią, te odpowiedziały ogniem. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł. W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwość ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Fęskę.
2: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
3: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
2: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił wczoraj drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu trzech ostatnich dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 kilometrów od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Trwa postępowanie wyjaśniające. Spotkanie z Jezusem nie ogranicza człowieka, lecz poszerza jego życie i otwiera na prawdziwą radość, powiedział Ojciec Święty podczas wczorajszego rozważania przed modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo. Papież zachęcił wiernych, by prosili o dar rozpoznania Chrystusa jako najcenniejszego skarbu, przestrzegając jednocześnie przed iluzjami współczesnego konsumpcjonizmu.
5: Podczas gdy przemysł konsumpcji urabia nasz smak, budząc wciąż nowe potrzeby, aby potem sprzedawać nam rozwiązania, które nie nasycają, a niekiedy zatruwają nasze serce, musimy nauczyć się dostrzegać to, co naprawdę się liczy. Skarb relacji z Bogiem, która otwiera nas na radość i pomaga nam jak najlepiej przeżywać nasze wzajemne relacje.
1: Na zakończenie papież nawiązał do modlitwy młodego króla Salomona o dar mądrości. Zachęcił wiernych, aby prosili Boga o zdolność rozpoznania tego, co naprawdę ma wartość, drogocennej perły i ukrytego skarbu, dla których warto poświęcić wszystko.
0: No nie wiem jak u Państwa, ale u nas pada. Deszcze i burze szczególnie rano mogą się przytrafić, po południu już większe rozpogodzenia, w tej chwili mamy około 19 stopni, maksymalnie dziś na termometrach 23, odpoczywamy jeden dzień od upałów, bo później zrobi się już naprawdę ciepło. Wtorek to 25 stopni, środa 29, a czwartek i piątek to temperatury w okolicach 36 stopni, więc cieszmy się tym deszczem i tą burzą jeszcze dziś.
6: Reklama.
7: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
6: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
6: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
6: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Bro.
12: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Reklama.
17: Radio Rodzina.
18: Radio Rodzina.
17: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

22 minuty po godzinie 7, no to się porobiło za oknami, tak? Nawet gdzieś słyszałem w oddali, gdzieś zagrzmiało, no miało zagrzmieć. Cieszmy się taką pogodą, tak naprawdę, jak już wspominałem, bo kolejne dni to już mnóstwo słońca i wysokie temperatury. Ja tylko powiem, kurczę, wczoraj tak skrupulatnie, dokładnie wszystkie kwiatki na balkonie podlałem, no teraz się będę martwił, czy mnie za dużo tej wody będzie. Chris Ria dla nas zagra na antenie Radia Rodzina, Maciej Stajniak z tej strony mikrofonu. Dzień dobry, witam, kłaniam się.

Kamil Bednarek na nas zaśpiewał 35 minut po godzinie 7, a teraz do naszego muzycznego wehikułu czasu zapraszam, czyli kalendarium muzyczne, co działo się na przestrzeni lat 27 lipca. Posłuchajmy.

27 lipca 1985 roku Paul Young zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów własną wersją kompozycji Darylla Hall'a Every Time.

1942 roku na świat przyszła Bobby Gentry, piosenkarka amerykańska i kompozytorka. Jedna z pierwszych, która wykonywała i produkowała własne utwory. Gentry zdobyła międzynarodową sławę dzięki prezentowanej kompozycji, pochodzącej z debiutanckiego albumu. Piosenka spędziła 4 tygodnie na pierwszym miejscu listy Billboardu.

27 lipca 1974 roku John Denver rozpoczął dwutygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście przebojów singlem z utworem

Stanach na naszej antenie, 15 minut będzie godzina 8 rano. Czytam sobie takie króciutkie myśli nieuczesane internautów i pewna dziewczyna pisała, że to lato, które teraz jest, to jest nie warto było nawet chudnąć, bo to nawet nie ma się gdzie pokazać. Ale tak jak mówiłem, temperatury za chwilkę wzrosną, więc spokojnie ci, którzy ćwiczyli i martwią się o to, że nie ma się gdzie pokazać, to będzie można się pokazać. Z kolei pewien mężczyzna bardzo coś ładnego napisał, to wam przeczytam. Mówi tak, żona mnie wini za to, że zrujnowałem jej urodziny. Ale to jest niedorzeczne, bo ja nawet nie wiedziałem, że ona ma urodziny.

0: Radio Rodzina.
1: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Kinga Price.

0: Tankowanie coraz droższe, za chwilę prognozy ekspertów. Możliwe, że powstanie nowy klub na prawicy, założą go wyrzuceni z PiSu. Sanepid przypomina zasady przydrożnej sprzedaży lemoniady. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Tankowanie będzie jeszcze droższe. Prognozy ekspertów nie pozostawiają złudzeń. Kierowcy będą musieli w tym tygodniu jeszcze głębiej sięgnąć do portfela, zwłaszcza właściciele aut z silnikiem diesla, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
1: W przypadku oleju napędowego tu niestety pozostaje przestrzeń do większej korekty, także spodziewamy się, że ten średni poziom cen może wzrosnąć powyżej 8 zł za litr, mniej więcej do 8,10, 8,20 groszy za litr.
0: Z kolei benzyna może kosztować średnio 7 zł i 45 groszy. Parlamentarzyści wyrzuceni z PiSu nie wykluczają, że jeszcze w tym tygodniu zdecydują o utworzeniu nowego klubu poselskiego. Jutro Komitet Polityczny partii zatwierdzi usunięcie ponad 40 polityków PiSu ze swoich szeregów, bo nie zrezygnowali oni z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Tego samego dnia członkowie stowarzyszenia planują spotkanie i naradę, mówi europoseł Piotr Müller.
2: Będziemy rozmawiać, co dalej, no bo jest w tej chwili posiedzenie Sejmu i dopiero będziemy podejmować decyzje. Jesteśmy w nowej rzeczywistości politycznej, wbrew temu, co wszyscy opowiadają. To nie był scenariusz, na który się pisaliśmy, w związku z tym po prostu naszą drogę będziemy omawiać w przyszłym tygodniu.
0: Piotr Müller dodał, że wolałby, żeby poza Prawem i Sprawiedliwością znaleźli się nie ludzie związani z Morawieckim, ale tacy politycy jak Jacek Kurski czy Dariusz Matecki.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ojciec Święty mianował nowych członków Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. W gronie nowo mianowanych znalazł się biskup diecezji sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz. Hierarcha, który od 2009 roku posługuje jako ordynariusz sandomierski, posiada bogate doświadczenie pracy w Kurii Rzymskiej oraz wykształcenie prawnicze. Ukończył studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskawszy tytuł doktora. Przez niemal dwie dekady związany był bezpośrednio ze służbą Stolicy Apostolskiej, pełniąc m.in. funkcję podsekretarza Kongregacji do Spraw Kościołów Wschodnich. Obecnie jest konsultorem Papieskiej Rady do Spraw Tekstów Prawnych oraz członkiem Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Spraw Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Katolickim i Kościołem Prawosławnym. Bezpieczeństwo żywności i konsumenta, ale też wsparcie raczkujących młodocianych przedsiębiorców. Tego dotyczą wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przydrożnej sprzedaży lemoniady, domowych ciast i owoców. Stoisk z lemoniadą nie trzeba rejestrować, ale są konkretne zasady bezpieczeństwa. Po pierwsze, higiena, czyste ręce, mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
4: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami, prawda? A można też zapewnić, jeśli na wyposażeniu w domu jest na przykład lodóweczka taka z wkładami, prawda? Więc też fajnie by było w ten sposób sobie składać i zabezpieczać.
0: Sanepid zwraca uwagę, że nawet niewielka dziecięca sprzedaż przy drodze wymaga rozsądku i nadzoru dorosłych, szczególnie w upalne dni, a od mycia rąk nie ma wakacji.
5: Cztery minuty po godzinie 8, 27 dzień lipca, poniedziałek. Już popadało, zagrzmiało gdzieniegdzie. Powinno się tylko rozpogadzać. 19 stopni w tej chwili. Wiatr jeszcze w porywach może osiągać 50 km na godzinę, ale też ma się uspokoić. 23 stopnie zobaczymy maksymalnie po południu. No i tak jak mówiłem, więcej słońca już od godziny mniej więcej 10-11 powinniśmy mieć. Jutro 25 stopni, 29 w środę.
6: Reklama.
7: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
6: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Soft Cell na antenie Radio Rodzina, 17 minut po godzinie 8. Zadzwoniła do nas słuchaczka, stała słuchaczka Beata i kazała mi zapisać na karteczce jej chyba jej ulubiony cytat, tym razem to Albert Einstein będzie cytowany, i powiedziała, że ma się z Państwem tym podzielić, a że klient nasz pan, w tym wypadku słuchacz nasz pan, no to trzeba spełnić prośbę słuchacza. A cytat bardzo piękny zresztą Alberta Einsteina: życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz być w ciągłym ruchu. No i to prawda, ja pamiętam, jak mi ojciec uczył jazdy na rowerze, w pewnym momencie przestałem pedałować, zatrzymałem się i w lewo tak walnąłem. I też mi mówił: pedałuj, cały czas trzeba być w ruchu, a przy okazji jeszcze ruch pomaga nam się rozwijać. Weźmy sobie tą myśl do serca, bo myślę, że może się przydać nie jednej osobie i w różnych okolicznościach.
1: Uwaga i akcja!

0: Radio Lecina.
1: Kudowa Zdrój 88,7 FM.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Will Smith.
1: Tak, to on w Miami nam ładnie śpiewał. Nie trzeba jechać do Miami, 36 stopni i będzie pod koniec tego tygodnia, więc Miami przyjedzie do nas. Niektórzy mówią, że już się zaczęło, że są już pierwsze grzyby. Z zazdrością patrzę na niektóre koszyki gdzieś tam na Facebooku, bo widzę, że ludzie już faktycznie coś przynoszą. I to takie ładne, zdrowe okazy, ale spokojnie nie biegnijcie jeszcze po swój koszyk i kalosze, bo okazuje się, że tutaj na Dolnym Śląsku to tak mimo, że popadało troszkę, ale jeszcze tych grzybów za dużo nie ma, no chyba, że ktoś ma swoje miejsca i wie, gdzie pójść i coś nazbiera, bo moja koleżanka poszła, półtorej godziny mówi, łazi i trzy takie maluchne znalazła, także chyba dla tych wszystkich, którzy nie chcą gdzieś specjalnie daleko jechać, to jeszcze nie jest ten moment, w którym powinniśmy wyskoczyć do lasu, ale już by się troszeczkę chciało, prawda?

0: Autopromocja.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.

Jovi. 15, a prawie 16 minut do godziny 9. Teraz wam opowiem o pewnej roślince. Wygląda bardzo niewinnie. Nazywa się Dendrocnide moroides. To jest taki krzew i ma przydomek bardzo, no taki wręcz no, okrutny. Roślina samobójcza, tak się ona nazywa. To dlatego, że kontakt z jej takimi parzącymi włoskami wywołuje jeden, słuchajcie, z najsilniejszych bólów znanych w świecie roślin. I tutaj najgorsze się zaczyna pojawiać, ponieważ może on utrzymywać się przez tygodnie lub miesiące, a w niektórych rzadkich przypadkach nawet powracał od czasu ten ból na przestrzeni wielu lat. I właśnie krążą takie opowieści o ludziach, którzy mieli odebrać sobie aż życie z powodu cierpienia po kontakcie z tą niewinnie wyglądającą zieloną roślinką. Teraz najważniejsze, to coś nie żyje w Polsce, żyje w kraju, do którego nigdy nie pojadę, choćby mi bilety za darmo dawali, czyli w Australii, bo tam wszystko chce nas zabić. Jak widzicie, też niewinna mała roślinka. Roślinka zielona też może być przyczyną wielkiego bólu, którego wolałbym uniknąć. Tam są, słuchajcie, nawet takie zwyczaje, to mi ostatnio mój syn opowiadał, że mają takiego pająka, ja faktycznie sobie tutaj go wygooglałem, nazywa się Huntsman. Jest olbrzymi, paskudny straszliwie, już miałem wrażenie, że z monitora na mnie skoczy i mnie po prostu tutaj tak za gardło chwyci, ja się troszkę boję pająków. No i on jest taki wielgachny, jak ręka, jak nie trochę większy nawet jeszcze. I oni go trzymają specjalnie w domach. Mówią, dobrze mieć takiego jednego, chociaż w mieszkaniu, bo on uwielbia zjadać karaluchy. W związku z tym albo masz pająka, albo masz karaluchy. Od takie po prostu pupilek domowy. Pewnie jeszcze mu imiona nadają. No, ja tam nie jadę, proszę mnie nawet nie zapraszać.

0: pożary na południu Europy ewakuować musiały się tysiące osób. Policja potwierdza, nie żyje zamachowiec z Berlina. Papież zaapelował o pokój na świecie, szczególnie na całym Bliskim Wschodzie. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Kolejny dzień. Francja i Hiszpania zmagają się z ogniem. Ogromne pożary zmusiły do ucieczki już ponad 300 tysięcy ludzi. Przed pożarami ucieka też kilkadziesiąt tysięcy turystów odpoczywających na południowym zachodzie Francji, głównie w rejonie Bordeaux. Szczegóły zna Marcin Starzec.
1: We francuskiej Żyrondzie ewakuowano 220 tysięcy osób. Pożar jest kilkanaście kilometrów od miasta Bordeaux. Mieszkańcy wszędzie czują dym, ale władze na razie nie ogłaszają ewakuacji. Z pożarami walczą strażacy z całego kraju, wśród nich Florian Lantier spod Paryża. Kierowano nas głównie do działań ratowniczych na rzecz osób poszkodowanych wskutek zadymienia. Dziś mają do nas dotrzeć kolejne posiłki. W Hiszpanii z domów musiało uciekać 175 tysięcy ludzi. Najgorzej jest pod Madrytem, w Awilli i Toledo, gdzie spłonęło ponad 80 tysięcy hektarów, a na tym może się to nie skończyć, ostrzega premier Pedro Sanchez. Jest jasne, że lato jeszcze się nie skończyło i że niestety czekają nas kolejne pożary. Prognozy nie dają nadziei. Nadchodzący tydzień ma być gorący i bez deszczu.
0: I zmieniamy temat. Zastrzelony został domniemany sprawca sobotniego ataku w berlińskim parku Tiergarten. Informację przekazała tamtejsza policja. Do zatrzymania doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Spandau, gdzie siły specjalne namierzyły podejrzanego, mówi rzecznik lokalnej policji Jern Ivenflander.
1: Podejrzany ruszył z bronią białą na naszych funkcjonariuszy. Został powstrzymany przy użyciu broni palnej przez nasz oddział specjalny. Następnie zmarł.
0: Mimo reanimacji mężczyzna zmarł. W sobotę wieczorem sprawca wjechał furgonetką w tłum ludzi niedaleko Parady Równości w Tiergarten. Zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Podejrzany to 21-letni Abdul B., sympatyk Państwa Islamskiego. Szef MSW Niemiec Aleksander Dobrindt określił zdarzenie jako islamistyczny zamach terrorystyczny.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież po raz kolejny apeluje o pokój na świecie. Leon XIV po wczorajszej modlitwie Anioł Pański prosił o modlitwę za narody dotknięte wojną, powrót do negocjacji w Ziemi Świętej oraz natychmiastowe zakończenie przemocy na całym Bliskim Wschodzie.
3: Z całego serca apeluję o powrót do negocjacji w sprawie sprawiedliwego rozwiązania politycznego, opartego na równej godności i równych prawach każdej osoby ludzkiej oraz o odrzucenie nowych działań wojskowych i jednostronnych decyzji, zwłaszcza tych, które naruszają szacunek i status quo miejsc świętych wszystkich wyznań.
0: Papież pogratulował również maronitom beatyfikacji patriarchy Eliasza Hojka, który przez ponad 30 lat kierował kościołem maronickim. Leon XIV wyraził nadzieję, że modlitwa i wstawiennictwo nowego błogosławionego będą umacniać wiernych maronickich na całym świecie oraz wyproszą upragniony dar pokoju dla Libanu. W Gdańsku rozpoczął się jarmark Świętego Dominika, przyciąga gości całej Polski oraz zagranicznych turystów. Możemy spotkać 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się już od dawna.
4: No jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
0: Jarmark Dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia.
5: Cztery minuty po godzinie 9, poniedziałek, 27 dzień lipca, 19 stopni, rozpogodziło się już troszeczkę i tak już zostanie do końca dnia. Raczej dziś synoptycy już nie przewidują, jakiś burz i deszczy te miały pojawić się rano i gdzieniegdzie się pojawiły. 23 stopnie zobaczymy maksymalnie na termometrach, wiatr również się uspokoił, wieje z prędkością około 17-20 km na godzinę. Jutro cieplej, 25 stopni, w środę 29.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Podwójne wychylenie ojca Adama Szustaka to książka, która zaprasza do pogłębienia osobistej modlitwy i budowania trwałej relacji z Bogiem. To przewodnik po świecie modlitwy osobistej, oparty na Piśmie Świętym i codziennym doświadczeniu, napisany lekko i z humorem. Publikacja jest kierowana do osób, które chcą żyć bardziej świadomie duchowo i szukają wsparcia w modlitwie oraz w codzienności. To propozycja dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wychylenie się ku człowiekowi własnym otwarciem serca. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 17 minut po godzinie 9, dziś 25 stopni, ale zrobiło się cieplej, jak wy się pojawiłyście, dziewczęta, tak was miło dzisiaj.
1: Dzień dobry.
0: Powiem od razu, Ilona i Daria, witajcie.
1: Co ciekawego
0: przygotowałyście?
1: Przy poniedziałku chcesz nas tak po prostu...
0: A jakoś taki miły jestem na początku tygodnia, żeby się tak później też ciągnęło też sympatycznie.
1: A zaczynamy od tego, co rozgrzewa serce. Szlachetna Paczka szuka osób gotowych poświęcić swój czas, żeby pomagać rodzinom w potrzebie. Jeśli macie ochotę zrobić coś bardzo konkretnego i dobrego, to można zgłaszać się już do tegorocznej edycji. Bycie wolontariuszem czy wolontariuszką sprawia, że możemy dostrzec problemy i potrzeby ludzi, których na co dzień zwyczajnie mijamy. To cenne doświadczenie, które pozwala się na chwilę zatrzymać w biegu, mówi Dagmara, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.
2: Co będziesz robić w paczce jako wolontariusz? Przejdziesz wdrożenie, otrzymasz praktyczne materiały, dostęp do e-learningów i na każdym etapie możesz liczyć na wsparcie zespołu, odwiedzisz rodziny i osoby samotne z najbliższej okolicy, które żyją w biedzie, w trudnej sytuacji, porozmawiasz z nimi, poznasz ich historię i opiszesz. Będziesz właśnie w kontakcie z darczyńcą przygotowującym paczki i pomożesz sprawnie zorganizować przekazanie pomocy podczas grudniowego weekendu cudów. A jak zostać wolontariuszką, wolontariuszem? Wejdź na stronę Szlachetna Paczka, wypełnij formularz i czekaj na kontakt rekrutera, który umówi się z tobą na pierwsze spotkanie.
1: A ja tylko
2: online
1: dodam, że akcja ma zasięg ogólnopolski. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa i Szlachetna Paczka to kolor czerwony. Takie charakterystyczne czerwone koszulki kojarzy nam się przede wszystkim ze świętami, ale pomagać można cały rok.
0: A ja jeszcze też dodam w takim razie swoje 3 grosze oczywiście, bo pamiętam tutaj panią od Szlachetnej Paczki też gościłem u siebie i też się pytałem, czy to w jakichś określonych godzinach, określonych dniach. Ona mówi, nie, każdy może pomagać tyle, ile ma czasu wolnego, tyle, ile chce, tyle, ile potrzebuje, więc też nawet jak macie jeden dzień w tygodniu wolny, czy parę godzin, to też wystarczy, żeby pomóc. O.
1: Pięknie.
0: No.
2: Europejski Bank Centralny zaprezentował propozycję nowych banknotów euro. To pierwsza tak duża zmiana ich wyglądu od ponad 20 lat.
0: Wśród wszystkich będzie Donald Trump.
2: Nie, wśród kandydatów do nowej serii znalazła się nasza Maria Skłodowska-Curie, jedyna osoba w historii uhonorowana Nagrodą Nobla zarówno z fizyki, jak i chemii.
1: No właśnie, nasza noblistka może trafić na banknot o nominale 20 euro, a decyzję o tym podejmiemy my, Europejczycy.
0: To dlatego, ja jestem
1: że trwa głosowanie i należy odwiedzić stronę Europejskiego Banku Centralnego. Tam jest taki specjalny kwestionariusz. Obok
0: no, wypełnić kwestionariusz i się okaże, że zaciągnęłaś kredyt już, no.
1: To trzeba czytać również te różne adnotacje małym druczkiem, żeby wiedzieć, w co klikamy. No nie, tutaj oczywiście nie ma żadnej pułapki, a głosowanie trwa do 21 września. Mieszkańcy państw strefy euro mogą wyrażać swoje opinie na temat projektów. Poza twarzą naszej noblistki jest chociażby Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven, wybitne postaci, które no, zapisały się na kartach nie tylko Europy, ale i całego świata.
2: Głosujmy na Marię.
1: Tak jest, podpisuję się pod tym postulatem.
0: Nie ma Macieja tam żadnego?
1: Nie było jeszcze nie.
2: Nie ma jeszcze, ale
0: się
2: może
0: nie doczekam
2: jeszcze
0: chyba. No.
2: Nie, no to może się doczekasz, wiesz, no Maria tyle czekała, to ty
0: chociaż
2: to
0: na jednym
2: centie
0: taki byłbym.

0: tyłu taki...
1: Kończymy przegląd wrocławskimi osiedlami, które zamienią się tego lata w miejsce pełne bezpłatnych warsztatów, spacerów i spotkań sąsiedzkich. To za sprawą programu Mikrogranty, który od ponad 10 lat wspiera inicjatywy mieszkańców. W tegorocznej edycji zrealizowanych zostanie 12 wakacyjnych projektów koordynowanych przez Wrocławski Instytut Kultury.
2: Powiem wam, że bardzo fajne są takie wydarzenia. Sama kiedyś żałowałam, że nie zapisałam się na warsztat kulinarny na Nadodrzu. Dlatego, że lokalnie rzemieślnicy i mieszkańcy mogli wspólnie gotować, a potem oczywiście zjeść tą ucztę, którą przygotowano. Był konkretny motyw, nie pamiętam, czy też nie filmowy, a do tego taka, no mówię, biesiada sąsiedzka, a w programie w tym roku do wyboru jest bardzo dużo propozycji. To są między innymi bezpłatne warsztaty stolarskie, typograficzne.
0: Zawsze stołek chciałem
2: zajęcia
0: zrobić. Naprawdę. Ja w drewnie bym chciał robić, no.
2: No i możesz, no mogę, możesz to zrobić. Wystarczy odwiedzić stronę Mikrograntów, Wrocławski Instytut Kultury i tam znaleźć listę propozycji. Organizatorzy, tak jak mówię, stawiają co roku na integrację mieszkańców, bo mamy też spotkania na przykład dla młodych mam, jest projekt Męskie Sprawy, są też rodzinne gry planszowe, warsztaty w Lesie Osobowickim, o tutaj to mam znajomych, którzy akurat w ramach edukacji leśnej tam dzieci też posyłają. Szczegółowy harmonogram i informacje o rejestracji znajdziecie na stronie Wrocławskiej Instytutu Kultury.
0: Ostatnio stół odnowiłem nawet. Sam.
1: Ale no, jesteś zdolny.
2: No też mógłbyś takie warsztaty poprowadzić.
1: Chodź na Wrocławski Instytut Kultury i zapisuj się na te stolarskie warsztaty.
2: Jako prowadzący.
1: A będzie do wygrania jakiś stołek w Radiu Rodzina by Maciej Stajniak.
0: Dziękuję wam pięknie za przegląd w takim razie.
2: Dziękujemy.
0: Republika, zapytaj, czy mnie kochasz.

33 minutki po godzinie 9. Teraz chciałbym Państwa wysłać gdzieś w miłe miejsce. 28, czyli jutro we wtorek, w miejscu, w którym będą się pokazywać wspaniałe dzieciaki. Lelen Fund, taki projekt jest. To już jest piąta edycja. 4 kontynenty, 75 artystów, mnóstwo potencjału, mnóstwo fantastycznych dzieciaków, które przez wiele miesięcy, słuchajcie, z różnych krajów wraz z artystami, pedagogami pracowały nad wspólną opowieścią, która się splata w jedną całość i właśnie jutro będzie można to zobaczyć. Profesjonalna reżyseria, scenografia, muzyka, wizualizacje tworzą przestrzeń, w której sercem spektaklu, czytam sobie tutaj ładnie, pozostają młodzi artyści i ich historie z całego świata. 4-osobowe zaproszenie, takie rodzinne jest, wystarczy chcieć po prostu jutro do Teatru Kapitola o 18 się wybrać. 71 322 20 22 to numer telefonu, pod który trzeba zadzwonić, a później to już tylko się ładnie ubrać i iść.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Tu Radio Rodzina.

12 minut do godziny 10. Teraz najbardziej grecki news, jaki czytałem, tak zresztą jest podpisany ta informacja. Otóż na pewnej rzece w Grecji zerwał się, słuchajcie, most. Tak się złamał jakby w pół, środkiem oparł się o rzekę. No i tak sobie leży, no i czeka, aż go naprawiał. Tylko, że żeby gdzieś się dostać, to trzeba jechać na około wiele kilometrów, a to się kierowcom za bardzo nie opłaca i nie chce, i szkoda czasu. W związku z tym nie uwierzycie, ale ominęli barierki i po tym zerwanym moście jeżdżą sobie po prostu tak powolutku, sami mówią tutaj, że powoli, powoli, ostrożnie, nie ma problemu, można przejechać po zawalonym moście, bo szybciej, bo prościej, bo bez komplikacji. Mam wrażenie, że Polacy i Grecy są dość podobni do siebie, jestem przekonany absolutnie, że u nas byłoby dokładnie tak samo. Póki się da przejechać, póty byśmy jeździli, no.

0: Ponad połowa kraju z ostrzeżeniami przed gwałtownymi burzami. Pół miliarda na polityczne zaplecze, za chwilę o pieniądzach z Narodowego Instytutu Wolności. Ponad 20 kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. 10 województw z ostrzeżeniami przed burzami, wyładowania, którym mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a lokalnie grad dotyczą głównie wschodniej połowy kraju. Alerty najniższego pierwszego stopnia zaczną obowiązywać niebawem w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim oraz częściowo w pomorskim, śląskim, łódzkim i podkarpackim. W tym ostatnim, w południowych powiatach, od 13 alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Tam lokalnie wiatr może wiać porywa do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywały do wieczora. Pół miliarda złotych z funduszy Narodowego Instytutu Wolności mogło posłużyć do budowania politycznego zaplecza PiS w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, zamiast wspierać organizacje społeczne. Takie wyliczenia przedstawiło obecne kierownictwo Instytutu.
1: To było działanie wokół takiego mitu, który ówczesny wicepremier Gliński próbował przekazać, że do tej pory wszystkie rządy finansowały organizacje lewackie, więc teraz czas jest na te patriotyczne, więc budowano różnego typu nowe organizacje, które powstawały zaraz przed konkursami, pompowano w nie duże pieniądze, a dzisiaj widzimy, że wiele z nich nie działa.
0: Mówi dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Obecnie instytut prowadzi ponad 120 postępowań o odzyskanie ponad 16 milionów złotych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli, to przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rewalu. Na jednym z kąpielisków w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim w województwie zachodniopomorskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektora Sanitarnego. Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła portal e-licytacje. Dzięki temu w internecie można sprawdzić oferty sprzedaży zajętego mienia. Serwis obejmuje nie tylko sprzedaż mienia zajętego w postępowaniach egzekucyjnych, ale także ruchomości, których przepadek na rzecz Skarbu Państwa orzekły sądy, informuje Michał Kasprzak z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
3: Mogą to być zarówno przedmioty o dużej wartości, na przykład samochody, jak i rzeczy o relatywnie niewielkiej wartości, niejednokrotnie drobiazgi. Przepadek ruchomości polega na utracie prawa własności przedmiotów, np. towaru, sprzętu i pojazdu, i ich przejście na rzecz Skarbu Państwa.
0: Portal elektronicznych licytacji KAS znajdziemy pod adresem elicytacje.mf.gov.pl.
4: Na zegarach 4 minuty po godzinie 10, poniedziałek, 27 dzień lipca. Za oknami już 20 stopni, delikatne chmury, coraz więcej słońca, wiatr w porywach do 25 km na godzinę. Dziś maksymalnie zobaczymy 24 stopnie na termometrach. No i tu niestety zła wiadomość, po południu jednak może się na chwilkę zachmurzyć i troszeczkę popadać. Jutro 25 stopni, w środę 29, a końcówka tygodnia to temperatury rzędu 36-35 stopni.
5: Reklama.
6: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

Daft Punk, podoba się? Pewnie, że się podoba. Ta piosenka się nie starzeje. Albo starzeje się dobrze. 24 minuty po godzinie 10. Dziennikarze, radiowcy między innymi również, to są ludzie, którzy pracują praktycznie non-stop, bo jak tylko coś ciekawego gdzieś się dzieje, to człowiek mówi, aha, zapamiętam sobie, zrobię zdjęcie i wykorzystam to później w pracy, no bo coś tu trzeba też od czasu do czasu poopowiadać, jakieś ciekawe historie znaleźć. Tutaj akurat będzie rozwiązanie tajemnicy starej jak świat, czyli czego pragną, czego chcą kobiety. I ktoś tutaj tak ładnie napisał, mam okulary, czy mam taką długą rękę, mam, zobaczymy, dobrze, bo sobie zrobiłem właśnie zdjęcie. Czego, drodzy panowie, chcą kobiety? Kobiety chcą, żeby było tak, jak one chcą, ale same nie wiedzą, czego chcą, więc trzeba się domyślić. To takie proste, panowie.

No i w taki to uroczy sposób ta piosenka dobiega końca. Robin Tiki na antenie Radia Rodzina, 38 minut po godzinie 10. O sztucznej inteligencji dwie historyjki. Otóż pierwszą już kiedyś w dłuższej wersji opowiadałem, ona jest dość przerażająca. To był taki specjalnie wyklarowany eksperyment, w którym naukowiec nawet przeprowadzający ten eksperyment miał na swoim dysku zdjęcia, które go kompromitowały w oczach jego żony. I sztuczna inteligencja miała nie mieć dostępu do tej części danych. No i oczywiście on mówił, że ją wyłączy, że musi ją wyłączyć i tak dalej, i tak dalej. I ona zaczęła go szantażować tymi zdjęciami, mówiąc, że rozpowszechni je, wykorzysta, jeśli on będzie chciał ją wyłączyć. Do tego doszło. Tymczasem dziś czytam historyjkę też ze sztuczną inteligencją, że jedna sztuczna inteligencja przyłapała drugą sztuczną inteligencję na tym, że ta zostawiała sobie takie notatki sprytne dla swoich przyszłych instancji o tym, jak walczyć z narzuconymi ograniczeniami. Czyli po prostu zrobiła sobie notatki, jak tutaj sprytnie, łatwo wychodzić z różnych trudnych sytuacji, żeby kolejna już uczyła się szybciej i nie popełniała błędów. No, zaczyna się robić bardzo ciekawie. A jeszcze historyjka a propos tego, kim zostać w przyszłości, jeżeli jesteście, myśleliście kiedyś, żeby zostać informatykiem. Teraz to jest jedna z takich dziedzin pierwszych, która będzie na pewno być mocno obciążona przez sztuczną inteligencję, to mi kolega elektryk powiedział, ja mam roboty ile tylko chcę. Elektryków póki co jeszcze faktycznie sztuczna inteligencja nie zastąpi, więc jak się zastanawiać, kim zostać w przyszłości, żeby mieć zawód i fach, to elektrykiem polecam.

0: Jest drogo, a będzie jeszcze drożej, to na stacjach paliw. Możliwe, że powstanie nowy klub na prawicy, założą go wyrzuceni z PiSu. Będzie też o kolejnych polskich planetoidach. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ten tydzień przyniesie niestety kolejne podwyżki cen paliw na stacjach. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Średnia cena litra oleju napędowego przekroczy już 8 zł za litr. W górę pójdą też ceny benzyny. To oczywiście skutek eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
1: Do tego próby zablokowania alternatywnej wobec ciśniny Ormuz trasy, którą była transportowana ropa naftowa głównie z Arabii Saudyjskiej.
0: Chodzi o ciśninę Bab al-Mandab i ataki jemeńskich Huti. Jedynym paliwem, którego cena nie rośnie, pozostaje autogaz. Parlamentarzyści wyrzuceni z PiSu nie wykluczają, że jeszcze w tym tygodniu zdecydują o utworzeniu nowego klubu poselskiego. Jutro Komitet Polityczny Partii zatwierdzi usunięcie ponad 40 polityków PiSu ze swoich szeregów, bo nie zrezygnowali oni z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Tego samego dnia członkowie stowarzyszenia planują spotkanie i naradę, mówi europoseł Piotr Müller.
2: Będziemy rozmawiać, co dalej, no bo jest w tej chwili posiedzenie Sejmu i dopiero będziemy podejmować decyzje. Jesteśmy w nowej rzeczywistości politycznej, wbrew temu, co wszyscy opowiadają. To nie był scenariusz, na który się pisaliśmy, w związku z tym po prostu naszą drogę będziemy omawiać w przyszłym tygodniu.
0: Piotr Müller dodał, że wolałby, żeby poza Prawem i Sprawiedliwością znaleźli się nie ludzie związani z Morawieckim, ale tacy politycy jak Jacek Kurski czy Dariusz Matecki.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Tysiące pojazdów zaparkowanych wzdłuż głównych ulic miasta. Taki krajobraz jest co roku w Tychach. W tej śląskiej stolicy motoryzacji od kilkudziesięciu lat odbywa się archidiecezjalne święcenie pojazdów. Wydarzenie miało miejsce wczoraj w odpust ku czci świętego Krzysztofa, patrona miasta. Wielu kierowców przyjeżdża, by poświęcić swoje auta. Jak mówią, czują się wtedy bezpieczniej. Ale pamiętają, by rozważnie zachowywać się na drogach.
4: Myśmy się tutaj zjawili się tutaj dwa lata temu przypadkiem i jak już jest takie coś z góry opieka, niech już będzie, sprawuje się dobrze.
5: Wiem, że no, u góry jednak ktoś działa, ktoś no, jest i człowiek jest spokojniejszy. Poza tym no, od lat po prostu rodzina też przyjeżdżaliśmy, tatę autem brata i też no, było święcone zawsze, bo czy jakieś większe wyjazdy, dalsza droga, to zawsze człowiek był spokojniejszy.
0: W niedzielę sumie odpustowej przewodniczył biskup Grzegorz Olszowski. To od nas zależy, czy dobro będzie zwyciężać w każdym momencie naszego życia, także na drogach, mówił hierarcha do kierowców. Po mszy świętej odbyło się tradycyjne poświęcenie pojazdów. Rozrasta się grono planetoid z nazwami związanymi z Polską. W lipcu do katalogu nazw planetoid dołączyło 5 honorujących polskich naukowców z dziedziny astronomii i geologii. Annę Łosiak, Emila Villavera, Karolinę J. Dziadurę, Krzysztofa Langera i Monikę Kamińską. Wyróżniono też Milagros Litecolazo. To badaczka z Argentyny, ale obecnie przebywa na stażu podoktorskim na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
6: Właśnie, 4 minuty po godzinie 11, szybciutka prognoza pogody. Dzisiaj troszeczkę chłodniej, odpoczywamy, 24 stopnie. Jeszcze może po południu popadać. Jutro 25, a prawdziwe lato zacznie się w środę, prawie 30. W czwartek to już upał i stopni 36.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Pietro Molla i Święta Joanna Beretta Molla w książce Święta Joanna Beretta Molla we wspomnieniach męża pokazują historię małżeństwa, w której miłość, wiara i codzienność tworzą jedną spójną opowieść. Publikacja przedstawia Joannę nie tylko jako świętą Kościoła, ale też jako lekarkę, żonę i matkę. A sam Piotr Molla wspomina ich relacje z dużą szczerością i czułością. To lektura, która pokazuje, że świętość może dojrzewać w zwykłym życiu, w pracy, rodzinie i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Książka prowadzi czytelnika przez historię miłości, która nie kończy się wraz ze śmiercią. To powieść o wierze przeżywanej naprawdę, bez patosu, ale ze szczerą głębią. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
8: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Musiałem do tego plusku poczekać. 9 minut po godzinie 11. Moim Państwa gościem w Radiu Rodzina światowej sławy sopranistka Dominika Zamara. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie. Jestem szczęśliwa, że ponownie mogę gościć w Waszym radiu.
0: Też się bardzo cieszymy. I teraz, drodzy Państwo, będziemy rozmawiali o operze, ale to nie jest nudne ziewanie, bo od razu zaczniemy z wysokiego C. Z Dominiką tutaj rozmawialiśmy. Drodzy Państwo, trzeba to powiedzieć sobie jasno. Opera to nie jest nudna historia, to jest świetna zabawa, świetna rozrywka i takim celu była tworzona, prawda?
1: Dokładnie, jak najbardziej, bo za czasów Mozarta, gdzie w klasycyzmie, to opera była traktowana jak muzyka popowa. Ludzie przychodzili jak na piknik, zajadali się i słuchali oper Mozarta, które notabene były operami też buffa, czyli operami komicznymi, gdzie z reguły bohater nie umierał, tak jak na przykład w operach Verdiego czy Pucciniego, tylko właśnie była rozrywka, jakieś tam flirty miłosne.
0: No właśnie, bo i tematyka taka była jak najbardziej. No.
1: Intrygi różne, tak jak w telenowelach praktycznie teraz współczesnych. Takie były te libretta właśnie mozartowskie, szczególnie, że Mozart pracował ze znakomitym librecistą Lorenzo da Ponte, który naprawdę genialne te libretta wymyślał, bardzo aktualne, pełne intryg miłosnych na przykład.
0: Jak Państwo widzą i słyszą, czy słyszą, Dominika może operze opowiadać ile tylko wlezie. Od kiedy kochasz operę? Jak zaczęła się Twoja miłość do opery? No bo przecież będąc małą dziewczynką, nie wiem, marzyłaś od razu o tym, czy chciałaś kimś innym zostać?
1: Zawsze wiedziałam, że będę śpiewała, bo...
0: Naprawdę?
1: Naprawdę, bo od małego. Właśnie mój dziadek świętej pamięci Stanisław, który się urodził w tym samym roku, co Jan Paweł II, 1920, to jest też ciekawa taka analogia, był organistą, mieszkał z nami tu we Wrocławiu. No i był moim pierwszym nauczycielem gry na fortepianie, na organach. I ja zawsze, ale ja wolałam zawsze śpiewać, bo jak śpiewałam, to na przykład, nie wiem, dzieci mówiły, zaśpiewaj jeszcze raz. Ja po 10 razy powtarzałam tą samą piosenkę.
0: I się nie nudziło.
1: I nie nudziło się. A z kolei dorośli płakali. Jak śpiewałam, nie wiem, Ave Maria czy coś takiego, to ludzie płakali. Więc czułam, że muzyka wywołuje emocje i no, poszłam w tym kierunku. Czułam od zawsze, że to jest moja misja, profesja i wszystko.
0: Widzisz w oczach odbiorców, słuchaczy, że ta muzyka dociera i przejmują emocje, które ty im dajesz?
1: Jak najbardziej. Ostatnio miałam przepiękne wydarzenie. Śpiewałam w Wenecji na Festiwalu Muzyki Barokowej. To akurat był przepiękny kościół blisko Piazza San Marco. I to było niesamowite. Po koncercie podeszła do mnie pani i jej córka, która jest autystyczna, reagowała na tą muzykę emocjonalnie, była szczęśliwa i naprawdę coś takiego wyrażała emocje, gdzie nie wyraża prawie nigdy emocji. Więc muzyka działa cuda, pobudza ludzi, daje emocje, daje nadzieję i to jest za każdym razem czuję, że albo ludzie płaczą. Śpiewałam w Meksyku, pamiętam, taki pan starszy podszedł, mówi, dzisiaj byłem w niebie dzięki właśnie tej muzyce, więc to jest przepiękne.
0: Ja, drodzy Państwo, też tutaj opowiadałem Dominice wcześniej, że jak poszedłem pierwszy raz i to teraz już całkiem niedawno w końcu się odważyłem. To też po 5 minutach byłem już zakochany, łzy w oczach miałem, naprawdę razem z moją żoną. Operę najlepiej się chyba konsumuje jednak właśnie też na żywo. Próbowałem wielokrotnie puścić sobie parę rzeczy w domu, nawet na dobrym sprzęcie. To jakoś nie idzie. Na czym polega magia jednak odbioru na żywo?
1: Tak, opera to jest taka synteza różnych sztuk, więc potem jest tak i śpiew, i gra aktorska, czyli to jest, ważny jest ten element wizualny również. Scenografia, czasami miejscami jest też czas na choreografię, na balet. Stroje piękne, sceniczne, kostiumy adekwatne do epoki. Więc to jest wszystko bardzo istotne. Poza tym akustyka teatru jest wyjątkowa. My nie używamy mikrofonów z reguły, chyba że na otwartej przestrzeni. Więc no jest to wibracje, te wibracje dźwięku są niesamowite, autentyczne tylko na żywo, bo jednak jak nagramy muzykę w studiu nagraniowym, czy ona już jest odtwarzana na YouTubie, ona traci jakość, zupełnie to nie jest to samo. Ten głos jest jakby, przepraszam za wyrażenie, wykastrowany. Nie jest to już, nie ma tej duszy po prostu.
0: Będziemy za chwilkę zapraszali na twój wyjątkowy koncert, ale jeszcze chciałem zapytać, bo powiedziałaś przepiękne sceniczne stroje. Możesz sobie w nich chodzić po domu, albo to są twoje stroje, czy ty je tylko tak dostajesz na występ i koniec?
1: Dostaję na występ, ale czasami mogę, czasami na przykład zdarza się, że dzień przed dostaję po prostu do domu, mogę się poczuć jak w swojej takiej drugiej skórze w tym stroju, tak na jeden dzień po prostu, ale tak, to są stroje z reguły właśnie z oper różnych, z teatrów.
0: Ale jak, jeszcze teraz się cofnę do tego, co mówiłaś, że śpiewałaś na przykład Ave Maria, jak byłaś dzieciakiem, ale przecież zdradziłaś, że też lubisz ostrą, metalową muzykę.
1: Tak, osobiście ja bardzo lubię metal, bo on jest taki monumentalny, wyraża emocje, jest dramatyczny. Jest dużo tam analogii, jeżeli chodzi o operę, bo naprawdę jest monumentalizm, jest często jest ta polifonia też, często są też instrumenty, często z orkiestrą symfoniczną wykonuje się zarówno metal, jak i oczywiście operę.
0: Więc... Nie wiem, czy wiesz, płyta Faith No More, jedna Angel Dust, była powstawała wzorując się na muzyce klasycznej właśnie.
1: A, możliwe.
0: Jeśli chodzi, tak, jeżeli oni dużo słuchali wtedy muzyki klasycznej, żeby zmieniać rytm, przejścia i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, o wydarzeniu, które będzie miało miejsce jutro, dobrze pamiętam, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: To za chwilkę opowiemy, zrobimy sobie przerwę i będziemy Państwa próbowali tutaj taką ładną operą uwieść. I ja nie wiem, o czym to jest. Ty pewnie wiesz, to Duo des Flair, przepraszam za mój język, bo ty znasz 10, czy śpiewasz w 10 językach.
1: Tak, to jest akurat
0: co
1: duet.
0: To będzie?
1: To będzie miłosny duet kwiatów. Jeden z najsłynniejszych duetów żeńskich. Jest tam sopran i mezzosopran, które wspólnie tworzą konwersację taką miłosną, o kwiatach, o miłości, po francusku, przepiękny duet.
0: A umiesz ten refrenik tak teraz zrobić, tak?
1: Ojej, teraz nie jestem rozśpiewana, nie, teraz nie. W tym momencie lepiej nie.
0: To drodzy Państwo, w takim razie posłuchajmy teraz.

0: No to się zbyt często w Radiu Rodzina nie zdarza, żeby tak opery posłuchać sobie, ale może być piękna, prawda? Dominika Zamara, moim Państwa gościem światowej sławy sopranistka, która jutro będzie miała przyjemność dla Państwa zaśpiewać. No to powiedzmy, gdzie i co będzie w repertuarze.
1: Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na ten wspaniały festiwal. To już będzie 16. edycja Letniego Festiwalu Kultury Polonia. Kantans 2026. Jutro będzie koncert o godzinie 19 w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu o godzinie 19 przy Placu Katedralnym 1. Mhm. Zapraszam serdecznie. To są codzienne muzyki, znaczy koncerty muzyki klasycznej. Będzie dzisiaj koncert, jutro i przez kolejne 4 dni. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie.
0: Co w repertuarze, powiedz.
1: Więc tak, przyleci dzisiaj, właśnie czekamy na nią. Mam nadzieję, że nie będzie opóźnienia samolotu. Alessandra Mostacci, znakomita pianistka z Bolonii, wybitny wirtuoz, będzie wykonywała utwory solowe Chopina, między innymi, ale my wykonamy wspólnie arie operowe i pieśni polskie. Wykonamy na pewno pieśni Chopina, wykonamy pieśni Paderewskiego, wykonamy arię Mozarta, Verdiego.
0: Przepraszam, tylko z tych pieśni Chopina, to dobrze kojarzę, to gdybym ja była słoneczkiem, to babcia mi
1: dokładnie
0: śpiewała.
1: Dokładnie, dokładnie. Będzie to życzenie Chopina, też wykonamy oczywiście, okay, jak najbardziej, więc będzie
0: śliczne.
1: Piękna muzyka. Tak, tak, wykonamy Mozarta, oczywiście Belliniego, Verdiego, czyli tą włoską muzykę, oprócz tego, że wiadomo, Mozart był Austriakiem, ale jednak pisał do librecisty włoskiego Lorenzo da Ponte. Ale też będą dwie wspaniałe premiery, bo będzie utwór premiery wrocławskie, bo już wykonaliśmy te utwory. Będzie Agnus Dei dla Jana Pawła II, napisane przez Rentowskiego, znakomitego polskiego kompozytora mieszkającego w Dallas. Ja ten utwór wykonałam w Carnegie Hall w Nowym Jorku, ale z orkiestrą. Tutaj będzie taka wersja właśnie tylko i wyłącznie na fortepian i sopran. Wykonamy też Bedettiego, maestro Tiziano Bedetti napisał Ave Maria dla świętej Jadwigi, też właśnie na fortepian i na głos, więc wykonamy też ten utwór, to będzie premiera wrocławska, więc będzie dużo, dużo pięknej muzyki. Zapraszamy serdecznie jutro, we wtorek, 28 lipca o godzinie 19, koncert arii pieśni. Dominika Zamara, sopran, i Alessandra Mostacci, fortepian.
0: I nie bójmy się opery, drodzy Państwo, szczególnie te osoby, które jeszcze nigdy nie słyszały, nigdy nie były, to polecamy, żeby zrobić ten pierwszy raz, bo okazja jest absolutnie wyjątkowa. A daję sobie mały palec u lewej ręki uciąć, że Państwu się będzie podobało.
1: Zapraszamy serdecznie. Często mam takie właśnie opinie na moje koncerty. Nawet we Włoszech przychodzą ludzie, którzy mówią, młodzi ludzie szczególnie, a po raz pierwszy byłam w operze czy na koncercie operowym. Nie wiedziałam, że to będzie takie piękne, że mnie to tak wzruszy, wywoła emocje i tak dalej, więc przyjdziemy po raz kolejny. Więc ludzie, to jest takie zaraźliwe wręcz, jak przyjdą raz, to przychodzą po raz kolejny.
0: Tak. Więc... Ja jeszcze też dodam, że to jest świetny patent, drodzy panowie, na randkę taką, ponieważ ona się nie spodziewa absolutnie, że tylko powiedzcie, żeby się ładnie ubrała, to jeszcze się będzie cieszyć dodatkowo. I to jest naprawdę wyjątkowe.

0: doświadczenie i myślę, że będzie zadowolona, bo to taka niespodzianka. Więc jak ktoś nie ma pomysłu, gdzie zabrać swoją panią, to zapraszamy serdecznie na operę.
1: Na pewno będzie romantycznie, bo tematyka jest z reguły miłosna w operach, więc jak najbardziej.
0: Dziękuję ci pięknie za to, że nas odwiedziłaś.
1: Dziękuję z całego serca i do zobaczenia jutro na koncercie.

0: 42 już minuty po godzinie 11, nie wiem jak u Państwa, ale przed chwilą ulewa taka się rozpoczęła, ale już po tym deszczyku. No niestety przelotne opady deszczu dzisiaj mogą nam towarzyszyć w różnych momentach dnia, oby jak najrzadziej. Czekamy z wytęsknieniem przecież na pełne lato. A chciałem Państwa zachęcić do wysyłania SMS-ów do intencji. Przypomnę, numer 7148, zaczynamy SMS od słowa intencje, a one już za kilka minut na naszej antenie.
1: Góra 97 FM.

0: I mamy pierwsze SMS-y z intencjami o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, dziadków, krewnych i przyjaciół oraz za duszę w czyśćcu cierpiące modli się Agata. I mamy pierwszy telefon. Witamy serdecznie. Można składać intencje.
1: Szczęść Boże, chciałam się pomóc w intencjach wiadomo z Panem Bogu. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie i czekamy na kolejne intencje od Państwa.

Kolejne SMS-y z intencjami. Proszę o modlitwę o dar życia wiecznego dla kuzynki Oli i dla wszystkich dusz w czyśćcu cierpiących oraz o zdrowie dla całej mojej rodziny. Modli się Grzegorz.

Kolejny SMS z intencją: dziękuję za uzyskane łaski. Panie Boże, polecam Twojej opiece mojego męża. Proszę dla niego o zdrowie, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej na każdy dzień. Modli się Ela.

Kolejna intencja, która doszła do nas drogą SMS-ową, o znalezienie pracy dla wszystkich osób poszukujących jej. Ciebie prosimy, Najświętsza Boża Rodzicielko.

0: I ostatnia intencja, słuchamy.
1: Szczęść Boże, proszę o wspólną modlitwę w intencji moich, naszych prawnuczek, Hanusi i Wiktorii, aby Pan nasz ukochany miał je w swojej opiece. Szczęść Boże dla Radia Rodzina też.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy ciepło i serdecznie. Wybiła nam godzina 12, zatem zapraszam już na modlitwę Anioł Pański.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Złe informacje dla kierowców, tankowanie będzie droższe. Tadej Pogaczar po raz piąty wygrał Tour de France. Gdańsk zaprasza na jarmark Świętego Dominika. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Tankowanie będzie jeszcze droższe. Prognozy ekspertów nie pozostawiają złudzeń. Kierowcy będą musieli w tym tygodniu jeszcze głębiej sięgnąć do portfela, zwłaszcza właściciele aut z silnikiem diesla, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
1: W przypadku oleju napędowego tu niestety pozostaje przestrzeń do większej korekty, także spodziewamy się, że ten średni poziom cen może wzrosnąć powyżej 8 zł za litr, mniej więcej do 8,10-8,20 groszy za litr.
0: Z kolei benzyna może kosztować średnio 7,45 zł.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Czy będzie kolejny referendum? W Poczesnej pod Częstochową zebrano podpisy za przeprowadzeniem głosowania w sprawie odwołania wójta. Zostały już złożone w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. Placówka ma teraz 30 dni na ich weryfikację. O szczegółach Joanna Wyleżą.
3: Komitet referendalny zarzuca wójtowi m.in. utrudnianie dostępu do informacji publicznej oraz nieudolne zarządzanie finansami gminy. Artur Sosna odpiera te zarzuty, podkreślając, że inicjatywa referendalna szkodzi wizerunkowi gminy i przedstawia ją jako wewnętrznie skonfliktowaną w okresie ważnych działań związanych z obroną jej granic. Spór dotyczy bowiem konfliktu z Częstochową o teren, na którym znajduje się miejskie składowisko odpadów. W ubiegłym roku władze Częstochowy rozpoczęły procedurę zmierzającą do przyłączenia części gminy Poczesna po tym, jak zmiany w lokalnych dokumentach planistycznych wprowadzone z inicjatywy wójta zablokowały możliwość budowania nowej kwatery składowiska. Ostatecznie opublikowany 10 lipca projekt rozporządzenia rządowego Centrum Legislacji dotyczący zmian granic gminy nie uwzględnił wniosku Częstochowy.
0: Zgodnie z przepisami referendum w sprawie odwołania wójta gminy Poczesna może zostać przeprowadzone na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Fenomen światowego kolarstwa znów to zrobił. Tadej Pogaczar po raz piąty w karierze wygrał prestiżowy Tour de France i dołączył do czterech legend, które mają tyle samo triumfów na koncie. 27-letni Słoweniec w tegorocznej edycji zdeklasował rywali. Michał Waszkiewicz.
4: Legendarny Belg Eddy Merckx, Hiszpan Miguel Indurain i dwaj Francuzi Jacques Anquetil i Bernard Hinault. Tylko oni wygrywali Tour de France pięciokrotnie. Do wczoraj, bo właśnie dołączył do nich Tadej Pogaczar i zrobił to w wielkim stylu, pokonując drugiego w klasyfikacji Remco Evenepoela o 6 minut i 26 sekund.
5: Seven tours already, yes.
4: Każde zwycięstwo jest wyjątkowe. To był już mój siódmy Tour de France. 7 razy stawałem na podium z 5 zwycięstwami. Trudno to sobie wyobrazić, nawet gdyby to był element jakiejś powieści.
5: Storybook.
4: W tegorocznej Wielkiej Pętli Pogaczar wygrał 5 etapów, w tym te najbardziej prestiżowe z metą na Col du Tourmalet i Alpe d'Huez. Mógł więcej, ale na przykład na Królewskim przedostatnim etapie odpuścił walkę i holował do mety swojego zespołowego kolegę. Wielu już stawia Pogaczara na pierwszym miejscu listy kolarzy wszechczasów.
0: Wracamy do kraju. Kto wybiera się na urlop do Gdańska, powinien zajrzeć na jarmark Świętego Dominika. Wydarzenie przyciąga gości nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Prezentuje się 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się już od dawna.
6: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
0: Jarmark Dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia.
7: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dziś deszczowo, ale też i bezdeszczowo. Sporo chmur na niebie, ale też i trochę słońca. Słońca, które właśnie w tym momencie wyszło zza chmur, przestało padać, ale chwilkę temu był dosłownie taki moment, że padało dość mocno. Dziś do 24 stopni maksymalnie we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku 24 stopnie to właśnie taka maksymalna temperatura. Ona jeszcze pojawi się w Legnicy i Polkowicach.
8: Reklama.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. a jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
10: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
10: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
10: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
11: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Witam Was serdecznie po godzinie 12. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Rozpoczynamy popołudnie, poniedziałkowe popołudnie z Radiem Rodzina. No jeszcze troszkę do końca pracy nam pozostało, więc my będziemy starać się Wam towarzyszyć najlepiej, jak umiemy. Przed nami różne rozmowy. Między innymi porozmawiamy sobie o pielgrzymce wrocławskiej, która wyruszy niebawem, ale także zaprosimy Was na 46. Łemkowską Watrę na obczyźnie. Szczegóły niebawem na naszej antenie, ale będziemy mieli też dla Was pewien konkurs, a właściwie zaproszenia na galę muzyki filmowej i musicalowej w ramach festiwalu Wrocław Summer Classics. Słuchajcie nas uważnie i niedługo być może to właśnie do Was trafi to zaproszenie.

Słuchajcie, tak patrząc na tą pogodę, która jest za oknem dziś, która była wczoraj, tak przyszło mi na myśl, że chciałoby się tak powiedzieć w marcu jak w garncu, no tylko, że jest problem taki, że nie mamy wcale marca, a mamy lipiec, tak więc poszukałam troszeczkę przysłów, w których pojawia się miesiąc lipiec, no i znalazłam takie. Miesiąc lipiec musi przypiec i ostatki mąki wypiec. Zgadza się, no bo wczoraj mieliśmy faktycznie wysokie temperatury i w tym tygodniu również się jeszcze pojawią, a będzie to już dosłownie końcówka lipca. Dalej, upały lipcowe, mrozy styczniowe. Czyżby to była taka przepowiednia, że najbliższy styczeń będzie dość mroźny? No, to zobaczymy już w przyszłym roku. Jest jeszcze jedno powiedzenie. Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi. No więc ja u siebie znalazłam kilka pająków w domu, więc chyba to się też sprawdziło, bo deszcz już dzisiaj był, a kto wie, może i jeszcze przyjdzie. Tak więc te mądrości ludowe, które tkwią w przysłowiach, być może czasem brzmią śmiesznie, dziwnie, ale jakieś ziarno prawdy w nich, jak widać, jest.

0: Już teraz zabieram was do Japonii, bo tam dzieje się coś, co można by powiedzieć jest niczym z jakiegoś filmu o science fiction, o dalekiej, dalekiej przyszłości, ale nie, to jest fakt. Otóż Japonia buduje windę kosmiczną o długości 96 tysięcy kilometrów, która docelowo zabierze ludzi w kosmos. To kolosalne osiągnięcie jest zaplanowane przez pewną firmę budowlaną właśnie z Japonii i będzie ono polegało na wykorzystaniu kabli z nanorurek węglowych i ma zostać ukończone do 2050 roku. Jak popatrzymy się na datę, jaka jest, no to już w sumie tak niewiele czasu im zostało na wybudowanie tego. Winda będzie przewozić pasażerów i ładunki na stację kosmiczną, poruszając się z prędkością 200 km na godzinę, a dotarcie na stację zajmie około 7 dni. Oczekuje się, że znacznie obniży to koszty podróży kosmicznych, no bo szacuje się też, że może to wynieść około 200 dolarów za kilogram ładunku, podczas gdy w przypadku użycia rakiet ten koszt wynosi obecnie 22 tysiące dolarów za 1 kilogram. Więc choć istnieją wyzwania, szczególnie w zakresie rozwoju niezbędnych materiałów nanorurek węglowych, koncepcja ta jest postrzegana jako duży krok naprzód w eksploracji kosmosu. Jeśli się powiedzie, może to zrewolucjonizować sposób, w jakim ludzkość wchodzi w interakcję z kosmosem.
1: Radio Rodzina Wrocław 92 FM.

0: autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.
2: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Wielkimi krokami zbliża się nam godzina 13, a o 13.10 w Radiu Rodzina zazwyczaj mamy audycję Dziś w Kościele i dziś również ona się pojawi. Naszym gościem będzie Basia Balicka, która na Jasną Górę pielgrzymuje od ponad 10 lat. No i porozmawiamy właśnie o grupie 20, w której Basia pielgrzymuje, a także i o samej pieszej pielgrzymce wrocławskiej na Jasną Górę. Zapytamy m.in. naszego gościa, co daje takie pielgrzymowanie młodej osobie, bo słuchajcie, jak podkreśla Basia, pielgrzymowanie to nie tylko wysiłek fizyczny, ale także i czas budowania wspólnoty i oderwania się od codziennych obowiązków.
1: Bo to jest taki niezwykły czas, gdzie faktycznie można odciąć się od wszelkich zmartwień, trosk i właściwie dopóki nie bolą nogi, to pielgrzym się niczym nie przejmuje. Na trasie wszystko w jakiś cudowny sposób dostaje, ci dobrodzieje, ale też to dobro, które my dajemy sobie nawzajem w tej wspólnocie pątników, to jest coś chyba nie do odtworzenia nigdzie indziej.
0: Grupa 20 określana jest jako grupa młodzieżowo-rodzinna. Zapytaliśmy też Basię, jaki jest jej charyzmat.
1: To jest grupa młodzieżowo-rodzinna i właściwie powstała w momencie, w którym ksiądz biskup Jacek Kiciński tak powiedział, że brakuje mu jeszcze wśród tych naszych pięknych grup o cudownych przecież charyzmatach grupy, która zapraszałaby młodzież ze swoimi rodzicami, a nie na odwrót. I chyba coś takiego udało się u nas stworzyć, że grupa 20 jest przestrzenią, gdzie to młodzi zapraszają rodziców i dziadków do pielgrzymowania razem z nimi, a nie to ci drudzy muszą, że tak powiem, błagać młodzież, żeby szła. Więc jest to grupa pełna energii, grupa bardzo rozśpiewana, chyba najliczniejsza pod względem muzycznych na trasie. Grupa, gdzie właśnie ta młodzież ze swoją energią, siłą pomaga rodzinom, rodzicom małych dzieci na trasie z tymi najmłodszymi pątnikami, więc ta rodzinna energia nam towarzyszy i ta młodzież, która jest trzonem grupy, wprowadza w ten czas pielgrzymowania coś bardzo niezwykłego.
0: 46. Piesza Pielgrzymka Wrocławska, która wyruszy już 3 sierpnia z Wrocławia, będzie pielgrzymowała pod hasłem Uczniowie Misjonarze. To hasło ma zachęcać do dawania świadectwa wiary także poza kościołem i pielgrzymkowym szlakiem. Jak mówi nasz dzisiejszy gość, pielgrzymka często dodaje sił doświadczenia o Panu Bogu w codziennym życiu.
1: To jest takie wezwanie, żeby pamiętać o świadczeniu o Bogu wszędzie, gdzie jesteśmy i w każdych okolicznościach, by to, co nam przyświeca, by ta misja, by to słowo i jego głoszenie było czymś dla nas stałym i codziennym, byśmy potrafili być takimi uczniami, no właśnie, nie tylko podczas mszy świętej, nie tylko podczas okoliczności temu formalnie sprzyjających, ale także wszędzie tam, gdzie pójdziemy. I to chyba jest szczególnie piękne, gdy mówimy o młodych ludziach, którzy w tym współczesnym świecie wielu pewnie wyzwań, zawirowań i zgiełku potrafią stanąć, przyznać się do swojej wiary, opowiedzieć o niej pięknie i też pokazywać, że ta wiara potrafi być radosna, ona potrafi być pełna energii, ona potrafi być otwarta na drugiego, wychodzić do tego drugiego, gdziekolwiek jest i właśnie świadczyć o tym Bogu, gdziekolwiek jesteśmy. To jest chyba takie wezwanie dla nas wszystkich.
0: A ja tylko dodam, że na rozmowę z Basią Balicką na temat 46. pierwszej pielgrzymki wrocławskiej zapraszam już dziś na godzinę 13.10. Jeżeli chcielibyście się zapisać i wyruszyć wraz na pielgrzymkowy szlak, również można to jeszcze zrobić. Chęć udziału można zgłosić poprzez stronę internetową pielgrzymki wrocławskiej. Link do tej strony na stronie Radia Rodzina.

0: Minister spraw zagranicznych krytykuje wniosek prezydenta o referendum. Przemysław Czarnek o najmie krótkoterminowym. Śródmieście Gdyni na liście UNESCO. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Minister Sprawiedliwości krytykuje ponowny wniosek prezydenta o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem Karol Nawrocki zaproponował jednak zmianę pytania. Ma ono brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To wybiórcze traktowanie wspólnoty europejskiej ocenia Radosław Sikorski.
1: Równie dobrze mógłby złożyć pytanie, czy jest pan, pani za likwidacją dopłat do rolnictwa i dopłat do inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. To jest właśnie taki świat eurofoba, w którym się wydaje niektórym, że istnieje Unia Europejska, w której ma się same przywileje i żadnych obowiązków. Jak się dowiedzieli Brytyjczycy, taka Unia i taki świat nie istnieją.
0: Prezydencki wniosek o referendum trafił już do Senatu. Przemysław Czarnek chce odsunięcia wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia od prac nad ustawą o najmie krótkoterminowym. To reakcja na publikację Wirtualnej Polski, według której Raś przed wejściem do rządu posiadał 3 mikrokawarelki na wynajem. Wiceprezes PiS dziś rano w Warszawie ostro wypowiadał się o ustawie przyjętej przez rząd.
2: My niczego nie chcemy zabraniać, my tylko chcemy, żeby mieszkańcy, żeby wspólnoty mieszkaniowe i samorząd mogły decydować o tym, czy w konkretnym miejscu najem krótkoterminowy jest możliwy, czy nie. Ludzie chcą mieszkać, ludzie chcą żyć w spokoju, ludzie chcą wychowywać dzieci, ludzie chcą normalnego odpoczynku po pracy, a nie chcą wiecznych burt, awantur, hałasów, krzyków, pijaków na klatkach schodowych i nie wiadomo czego jeszcze.
0: W połowie lipca rząd przyjął projekt noweli regulującej najem krótkoterminowy. W pierwotnym kształcie przewidywał on, że rady gmin będą mogły wyznaczać strefy, w których obowiązuje zakaz prowadzenia najmu krótkoterminowego. Został on jednak wykreślony.
3: To są wiadomości Radia M.
0: Modernistyczne Śródmieście Gdyni trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła o świcie polskiego czasu podczas posiedzenia Komitetu UNESCO w Korei.
4: Śródmieście Gdyni nazywane perłą modernizmu zostało docenione przez świat, mówi z Korei wiceprezydentka Oktawia Gorzeńska.
5: Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO podjął decyzję o wpisie modernistycznego centrum Gdyni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To naprawdę ogromne osiągnięcie.
4: Gdynia została wyróżniona za wizjonerski na czas powstania Układ Śródmieścia, unikatowy styk miasta i morza oraz zastosowanie na szeroką skalę idei modernistycznych.
0: A relacje na ten temat przygotował Paweł Radzewicz.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Drugi mecz i druga porażka. Robert Lewandowski jak na razie bez gola za oceanem. Najpierw porażka z Interem Miami, a teraz Chicago Fire wraca na tarczę z Nowego Jorku. Drużyna lewego przegrała w 1-3. Kapitan naszej kadry pojawił się na boisku w drugiej połowie, ale wyniku nie zmienił. Potrzeba czasu, tłumaczy Robert Lewandowski.
6: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Mamy na termometrach cały czas temperatury powyżej 20 stopni, jednak tak jak słyszę ten wiatr, który tutaj wieje, przyznam szczerze, że jest on bardzo silny. No i to faktycznie potwierdza jego prędkość ponad 30 km na godzinę. Dziś sporo chmur na niebie, ale też i sporo słońca. Szczególnie w tej drugiej połowie dnia ma być już sucho, ciepło i słonecznie i przyjemnie.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Jeśli szukasz opowieści o Maryi, która pomaga modlić się, ufać i patrzeć głębiej, ta książka może być dobrym wyborem. Książka pod tytułem O Maryi, napisana przez kardynała Grzegorza Rysia, jest publikacją, która prowadzi przez najważniejsze sceny z życia Matki Jezusa. Od zwiastowania po obecność pod krzyżem, pokazując je jako laboratoria wiary, bliskie codziennemu życiu człowieka. To poruszające rozważania o Maryi jako kobiecie wiary, która uczy zaufania Bogu i odkrywania Jego obecności w życiu. Autor pokazuje Maryję jako osobę wybraną, nie ze względu na siłę czy pozycję, lecz na otwarte serce i wiarę. To lektura dla tych, którzy chcą spojrzeć na Ewangelię jako na żywe słowo, odnoszące się także do własnych pytań, lęków i nadziei. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
8: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witam Was serdecznie po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie o 13.10 audycja Dziś w Kościele. Dziś naszym gościem będzie Barbara Balicka, która opowie nam o tym, dlaczego warto wyruszyć na pielgrzymkowy szlak. Przypomnę, 46. pierwsza pielgrzymka wrocławska wyrusza już 3 sierpnia, ale też i opowie nam co nieco o grupie, w której ona pielgrzymuje, czyli o grupie 20. Bardzo serdecznie zapraszam na audycję Dziś w Kościele. Rozpoczynamy o godzinie 13.10.

0: kościele.
1: Wielkimi krokami zbliża się sierpień, a wraz z początkiem sierpnia i Piesza Pielgrzymka Wrocławska. W tym roku pielgrzymka po raz 46 wyruszy na Jasną Górę w dniach od 3 do 10 sierpnia. Pielgrzymi będą pielgrzymowali właśnie do Matki Bożej, a ze mną w studiu Radia Rodzina jest Barbara Balicka z grupy 20. Witam cię serdecznie, szczęść Boże.
2: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: I my dziś chcemy zaprosić Państwa, jeżeli na przykład jeszcze się wahacie, bo cały czas zapisy są otwarte. Basia, dlaczego warto pielgrzymować?
2: Bo to jest taki niezwykły czas, gdzie faktycznie można odciąć się od wszelkich zmartwień, trosk i właściwie dopóki nie bolą nogi, to pielgrzym się niczym nie przejmuje. Na trasie wszystko w jakiś cudowny sposób dostaje, ci dobrodzieje, ale też to dobro, które my dajemy sobie nawzajem w tej wspólnocie pątników, to jest coś chyba nie do odtworzenia nigdzie indziej.
1: Jesteś z grupy 20. Opowiedz nam trochę, co to za grupa, jaki jest jej charyzmat?
2: To jest grupa młodzieżowo-rodzinna. I właściwie powstała w momencie, w którym ksiądz biskup Jacek Kiciński tak powiedział, że brakuje mu jeszcze wśród tych naszych pięknych grup o cudownych przecież charyzmatach, grupy, która zapraszałaby młodzież ze swoimi rodzicami, a nie na odwrót. I chyba coś takiego udało się u nas stworzyć, że grupa 20 jest przestrzenią, gdzie to młodzi zapraszają rodziców i dziadków do pielgrzymowania razem z nimi, a nie to ci drudzy muszą, że tak powiem, błagać młodzież, żeby szła. Więc jest to grupa pełna energii, grupa bardzo rozśpiewana, chyba najliczniejsza pod względem muzycznych na trasie. Grupa, gdzie właśnie ta młodzież ze swoją energią, siłą pomaga rodzinom, rodzicom małych dzieci na trasie z tymi najmłodszymi pątnikami, więc ta rodzinna energia nam towarzyszy i ta młodzież, która jest trzonem grupy, wprowadza w ten czas pielgrzymowania coś bardzo niezwykłego.
1: Podczas tegorocznej pielgrzymki pątnicy będą szli do Matki Bożej pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Jak rozumiesz to hasło?
2: To jest takie wezwanie, żeby pamiętać o świadczeniu o Bogu wszędzie, gdzie jesteśmy i w każdych okolicznościach, by to, co nam przyświeca, by ta misja, by to słowo i jego głoszenie było czymś dla nas stałym i codziennym, byśmy potrafili być takimi uczniami, no właśnie, nie tylko podczas mszy świętej, nie tylko podczas okoliczności temu formalnie sprzyjających, ale także wszędzie tam, gdzie pójdziemy. I to chyba jest szczególnie piękne, gdy mówimy o młodych ludziach, którzy w tym współczesnym świecie wielu pewnie wyzwań, zawirowań i zgiełku potrafią stanąć, przyznać się do swojej wiary, opowiedzieć o niej pięknie i też pokazywać, że ta wiara potrafi być radosna, ona potrafi być pełna energii, ona potrafi być otwarta na drugiego, wychodzić do tego drugiego, gdziekolwiek jest i właśnie świadczyć o tym Bogu, gdziekolwiek jesteśmy. To jest chyba takie wezwanie dla nas wszystkich.
1: Czy pielgrzymka daje później taką siłę w życiu codziennym? No bo ona trwa 7 dni, a później wracamy do normalności. Czy ona daje właśnie taką siłę, by iść i właśnie świadczyć o Panu Bogu?
2: Myślę, że tak. Myślę, że w ogóle pielgrzymka nie kończy się na Jasnej Górze. To jest tylko taki chwilowy cel. Natomiast wszystko to, co niesiemy ze sobą przez cały rok, to jest coś, co na pewno pokazuje, jak ten pielgrzymkowy duch może dalej nam towarzyszyć. No my też bardzo czekamy na pielgrzymkę, muszę przyznać. Ja zaczynam odliczanie do przyszłorocznej już w momencie, że tak powiem, powrotu do Wrocławia z Jasnej Góry. Więc tej pielgrzymki się chce, na nią się oczekuje, ale ona faktycznie towarzyszy nam w sercach cały rok. I ta piękna wspólnota, która podczas pielgrzymki się tworzy, w tych trudach, w tych znojach, w tych czasem brakach takich ludzkich, które tam czujemy, też jest pięknym świadectwem wspólnoty, którą przecież możemy i powinniśmy tworzyć każdego dnia. Też to rozważanie słowa, te rekolekcje, którymi przecież jest pielgrzymka, że to słowo może nam towarzyszyć wszędzie, w drodze do pracy, do szkoły, na spotkanie z przyjaciółmi, to też jest niesamowita lekcja, którą pielgrzymka daje.
1: Wiemy, że na czas pielgrzymki przewodnicy grup szykują różne rozważania, a czy na przykład muzycznie również szykują coś specjalnego na tegoroczną pielgrzymkę?
2: My co roku szykujemy coś niezwykłego, ale to najlepiej będzie, jak wszyscy zainteresowani po prostu dołączą i się przekonają. Ale też piękną kwestią, w której także muzyczni Grupy 20 bardzo są od lat zaangażowani, jest uwielbienie w Kluczborku. Podczas jednego z pielgrzymkowych dni docieramy tam do przepięknego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa z taką rzeźbą, która jak gdyby rozrywa swoje serce, żeby dać je nam. Jest to wspaniałe miejsce. Wieczorem jest tam wieczór uwielbienia, na którym także pątnicy Grupy 20 i nasi muzyczni śpiewają, modlą się, zachęcają do tej modlitwy pieśnią, ale myślę, że co roku na pielgrzymce jest tyle niezwykłości. Każda jest inna, a jednocześnie wszystkie są tak wspaniałe.

0: wspomniałaś o tym, że warto dołączyć i zobaczyć, co przygotowaliście na tegoroczną pielgrzymkę. No i właśnie zapisy cały czas trwają. Jak można dołączyć, na przykład do grupy 20?
1: Właściwie wystarczy przyjść. Sprawa jest szalenie prosta, jak to podczas pielgrzymowania. Wystarczy pójść z nami, właściwie zapisać można się przez cały czas trwania pielgrzymki. Można także kontaktować się z nami. My, Grupa 20 prowadzi szalenie, tutaj nieobiektywnie stwierdzę, fajne media społecznościowe, więc tam także wszystkie informacje dotyczące zapisów, ale także właśnie naszej grupy jako takiej udostępniamy. Natomiast pielgrzymka, oprócz strony internetowej, gdzie ten formularz zapisowy jest, zaprasza także wszystkich do dołączenia w każdym dniu, w którym będą mogli, na każdym postoju, miejscu noclegowym zawsze znajdzie się ktoś, kto pokieruje, żeby dołączyć, nawet w trakcie. I może to jest taka też myśl, z którą warto wielu zostawić, że jeśli nie mogą pójść na całość pielgrzymki, jeżeli z jakichś względów mogą dołączyć tylko na dzień, to to też jest ważne pielgrzymowanie, z tym, że muszę zaznaczyć, że raczej się nie zdarza, by ktoś dołączył tylko na dzień. To zawsze wychodzi
0: dłużej. Zostaje się na dłużej.
1: Zawsze się zostaje na dłużej, więc jak już przyjedziecie na ten jeden dzień, to weźcie tam ze sobą może jakiś jednak śpiwór czy namiot, bo zanim się obejrzycie, będziecie z nami docierać już na Wały Jasnej Góry.
0: Powiedziałeś, że pielgrzymujesz już od co najmniej 10 lat. Jakieś rady właśnie, oprócz tego zabrania namiotu czy śpiworu ze sobą, dla tych, którzy być może będą pielgrzymowali w tym roku po raz pierwszy?
1: Sprawa absolutnie fundamentalna. Na pielgrzymkę nie idzie się w nowych butach. Choćby były najpiękniejsze, lepsze są te rozchodzone i sprawdzone. Kwestia druga to mądre pakowanie. Te łaski, obfitości, że tak powiem strumienie łask nas często na pielgrzymce potrafią dopaść, także w formie deszczu, więc często zdarzy się, że także nasz bagaż przemoknie, zamoknie. Podkreślamy, że worek foliowy jest najlepszym przyjacielem pielgrzyma. Wszystko musi mieć swoje miejsce w jak najszczelniej zapakowanym bagażu. To jeśli chodzi o takie kwestie najbardziej przyziemne, żeby ten bagaż był spakowany dobrze, lekko, z głową, żeby ten sprzęt był sprawdzony, możliwie też oczywiście dostosowane do okoliczności i

0: i upałów, które nas spotkają, i deszczów, ale także tych okoliczności, no jednak miejsc świętych, które odwiedzamy. Natomiast chyba jeśli chodzi o przygotowania do pielgrzymki, to najpiękniejsze jest to, co się dzieje w naszych sercach. I ja zawsze gorąco zachęcam, by przed wyruszeniem w trasę pomyśleć o tej przynajmniej jednej intencji, z którą się idzie, by może zapytać bliskich, czy także w ich sercach są sprawy, które trzeba zanieść mamie na Jasną Górę, by przemodlić ten czas, by też zastanowić się w sobie, jaki jest ten czas, jaki chcemy, by był dla nas. I to chyba to jest to najważniejsze przygotowanie, to przygotowanie duchowe. Także właśnie w kontekście zastanowienia się nad intencją własną, ale być może właśnie to misja też dla nas wszystkich, z pytania bliskich nam osób, czy jest intencja, którą powinniśmy w ich imieniu zanieść. No ja zawsze ten worek intencji mam bardzo ciężki, ale także muszę powiedzieć, że bardzo się udaje i jakoś wspaniałym Bożym zrządzeniem mogę się śmiać, żartować, że jestem szalenie skuteczna w donoszeniu tych intencji, a to, co się dzieje później, jest już w Bożych rękach, więc najlepszych możliwych rękach.
1: To przypomnijmy, kiedy wyrusza pielgrzymka, o której godzinie i skąd?
0: 3 sierpnia, tutaj spod katedry zaczynamy mszą świętą o godzinie 6 rano. Wcześniej zostawiamy swoje bagaże, a potem już wyruszamy i właściwie każdy dzień przynosi nowe, piękne owoce. 10 sierpnia widzimy się na Jasnej Górze. Tam także można do nas dołączyć, połączyć się także na transmisję mszy świętych. Opcji jest do pielgrzymowania wiele. Można być także pielgrzymem duchowym i wymadlać pogodę. 24 stopnie, lekki wiaterek, wiadomo, więc 3 sierpnia spotykamy się pod archikatedrą i w drogę.
1: Ja przypomnę, że do dołączenia do pielgrzymki i między innymi do grupy 20 zapraszała Basia Balicka. Bardzo serdecznie Ci dziękuję.
0: Dziękuję pięknie i do zobaczenia w drodze.
2: Dziś w kościele.

Tak jak powiedziałam, tak też robię. Przychodzę do Was z naszym dzisiejszym konkursem. W tym momencie do zdobycia mamy podwójne zaproszenie na jutrzejszy koncert, który odbędzie się w ramach festiwalu Wrocław Summer Classics. Będzie to koncert pod tytułem Gala Piosenki Filmowej i Musicalowej. Odbędzie się on jutro o godzinie 19, a wśród przebojów zabrzmią, myślę, dobrze wszystkim znane hity z wielkiego ekranu, ale i nie tylko. Jeżeli chcielibyście się wybrać na ten koncert, bardzo serdecznie zapraszam, by się do nas odezwać. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jaki utwór filmowy lub musicalowy jest waszym ulubionym i dlaczego. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148, a treść wiadomości koniecznie poprzećcie słowem rodzina. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

0: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej co prawda jakiś czas temu już się skończyły, jednak jeżeli nadal jesteście głodni tych sportowych emocji, no to przychodzę do Was z pewną propozycją. Otóż już dzisiaj, 27 lipca, we Wrocławiu rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w baseballu grupy B. Reprezentacja w czasie tych rozgrywek zmierzy się z Norwegią, Litwą, Ukrainą, Irlandią i Słowacją i słuchajcie, powalczy o awans do elity europejskiego baseballu. Wszystkie mecze będą odbywały się na stadionie baseballowym przy ulicy Niepodległości 6, a kibice są mile widziani. Polska ponownie stanie się areną międzynarodowej rywalizacji w baseballu. Jak podkreśla Piotr Pudowski, reprezentant Polski i zawodnik Barons Wrocław, wybór Wrocławia na gospodarza turnieju wcale nie był przypadkowy.
1: Przede wszystkim renowacja boiska, infrastruktura jest teraz naprawdę bardzo złożona oraz bardzo rozwinięta, która pomaga organizować właśnie tego typu imprezy. Główna Komisja Europejska Baseballu zgodziła się, żeby właśnie przeprowadzić ten turniej na naszym podwórku, że tak powiem. Co jest tak naprawdę wielką dumą dla nas, dla klubu, dla organizatorów, no bo pokazuje to, że jednak nasze słowa, nasze głosy oddane w wrocławskim budżecie obywatelskim mają moc, co jest tak naprawdę wielkim sukcesem, ponieważ wspólnie rozwinęliśmy tak to środowisko, tak ten sport właśnie we Wrocławiu, że możemy gościć tego typu eventy.
0: Na baseballowej mapie Europy reprezentacja Polski należy do czołówki grupy B i liczy na awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli do grupy A.
1: W grupie B jesteśmy naprawdę mocnym przeciwnikiem i wiem, że inne reprezentacje mogą się bać z nami zmierzyć, zwłaszcza, że 2 lata temu pokazaliśmy, na co nas stać. Myślę, że jesteśmy w stanie zahaczyć o grupę A i o tą czołówkę Europy.
0: Biało-czerwoni rozpoczynają turniej już dziś o godzinie 18:30 meczem z Norwegią. Spotkania będą rozgrywane codziennie do piątku, finał zaplanowany jest na sobotę. No i cóż, trzymamy mocno kciuki za biało-czerwonych i zachęcamy też do kibicowania. Przypomnę raz jeszcze, mecze rozgrywane są na stadionie przy ulicy Niepodległości 6, no i kibice są bardzo mile widziani.

0: Jutro zbierze się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Nie wybuchł w koszu na śmieci przy Galerii Handlowej Jeleniej Górze. Rozpoczął się 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jutro Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie członków partii, którzy nie zdecydowali się podpisać tzw. lojalek i nie zdecydowali o zamknięciu działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus. Do tej grupy należy około 40 polityków, w tym były premier Mateusz Morawiecki. Maciej Kluczka na ten temat.
1: Sytuacja może mieć zabawne aspekty, bo najprawdopodobniej władze partii będą na nowo potwierdzać członkostwo w partii tych, którzy lojalki złożyli. A przez to automatycznie wykluczeni z partii zostaną ci politycy, którzy należą do grupy Morawieckiego. Tobiasz Boheński, przeciwnik Morawieckiego, całą sytuację opisał tak.
2: Rozbicia Prawa i Sprawiedliwości dokonał Mateusz Morawiecki.
1: A Przemysław Czarnek tak odnosi się do ewentualnej współpracy z Morawieckim.
3: Od jesieni przyszłego roku wrócą rządy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jeśli formalności się dopełnią, to PiS przestanie być w Sejmie największym klubem.
0: 39-letni mężczyzna z Jeleniej Góry trafił do aresztu za podrzucenie min przeciwpiechotnych. Odnalezienie niewybuchu w koszu na śmieci przy Galerii Handlowej wymusiło ewakuację i sporą akcję służb. Okazało się, że miny mężczyzna wyniósł z placu budowy. Robotnicy nie zauważyli ich w gruzie po rozbiórce dawnego budynku wojskowego.
4: Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą jest 39-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania, dobrze znany policjantom z wcześniejszych konfliktów z prawem. Przedstawiono mu zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych.
0: Za co grozi do 8 lat więzienia, mówi Edyta Barowska z Komendy Miejskiej w Jeleniej Górze. Potem jeszcze saperzy odkryli ponad 20 min w kilku lokalizacjach w mieście. Został już wywieziony wraz z gruzem.
5: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła portal e-licytację. Dzięki temu w internecie można sprawdzić oferty sprzedaży zajętego mienia, mówi Michał Kasprzak z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
6: Mogą to być zarówno przedmioty o dużej wartości, na przykład samochody, jak i rzeczy o relatywnie niewielkiej wartości, niejednokrotnie drobiazgi. Przepadek ruchomości polega na utracie prawa własności przedmiotów, na przykład towaru, sprzętu i pojazdu, i ich przejście na rzecz Skarbu Państwa.
0: Zmieniamy temat. Wisła, Szczyrk, Żywiec, Maków Podhalański, Ujsoło i Stebna, Bielsko-Biała oraz Czeski Jabłonków. To lokalizacje, w których odbywa się Tydzień Kultury Beskidzkiej. Wydarzenie właśnie wystartowało i potrwa do 2 sierpnia. A co czeka na uczestników w tym czasie? Wymienia Magdalena Koim, dyrektor programowo-artystycznej imprezy.
7: 60, ponad 60 pełnoformatowych koncertów wieczornych, korowodów, koncertów kapel, ponad 80 polskich regionalnych zespołów z całej Polski, z całego południa, ale również ze środka Polski i kilkanaście zespołów zagranicznych. Zapraszamy serdecznie.
0: 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej przebiega pod hasłem Otwórz się na folklor.
8: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. 24 stopnie na termometrach we Wrocławiu. W tym momencie synoptycy zapowiadają, że między godziną 14 a 16 mogą wystąpić opady deszczu w stolicy Dolnego Śląska. Dziś na Dolnym Śląsku generalnie deszczowo, a nie w niektórych miejscach nawet i mogą wystąpić burze. One mogą wystąpić w okolicach Góry, Wrocławia czy Oławy. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, jutro znacznie bardziej słonecznie i sucho.
9: Reklama. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
8: Witajcie po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę, tak jak wspominałam na początku tego popołudnia, porozmawiamy sobie o 46. Watrze Łemkowskiej, Watrze na Obczyźnie, a szczegóły tego wydarzenia przybliży nam już niebawem Oksana Tryfenko-Choroszczak, reżyserka tej Watry. Zapraszam Was bardzo serdecznie o godzinie 14.10. Startujemy z rozmową.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina opowiemy i zaprosimy Państwa na 46. Łemkowską Watrę na Obczyźnie. Ze mną jest reżyserka tego wydarzenia, Oksana Terefenko-Choroszczak. Witam Cię.
1: Witam serdecznie.
0: Albo dobry den.
1: Dobry
0: po łemkowsku.
1: Tak jest.
0: Zanim przejdziemy do szczegółów tego wydarzenia, opowiedzmy nam najpierw, czym jest taka Łemkowska Watra?
1: Myślę, że najlepiej o tym powiedzieć, że jest to spotkanie Łemków i święto kultury łemkowskiej, tak w skrócie. Zaczęło się właśnie od tego, że ludzie mieli potrzebę się integrować, spotykać, mówić w swoim języku. I tak właśnie 46 lat temu pierwsze watry się rozpoczęły. Na początku niepozornie, jako spotkanie przy ognisku towarzyskie. Później zabrakło troszkę muzyki, więc organizatorzy, wtedy młodzi ludzie, młodzież zaczęła organizować zespoły, później nagłośnienie, scena i tak dalej, ale oczywiście ta Łemkowska Watra od początku nie jest tylko sceną, ale też innymi przestrzeniami do poznania literatury właśnie łemkowskiej, do poznania słowa łemkowskiego, do poznania przede wszystkim łemkowskich tradycji.
0: A Watra na Obczyźnie? Bo tu mamy w nazwie Watra na Obczyźnie.
1: Tak jest. Łemkowie byli w 1947 roku przesiedleni w ramach akcji Wisła, właśnie między innymi na tereny zachodnie Polski. Tu zostali przesiedleni, tu chcieli od nowa, na podstawie opowieści tego, co przekazywane zostało z dziada, pradziada, kultywować i właśnie wymyślili taką formę między innymi jak Łemkowska Watra na Obczyźnie.
0: To powiedzmy, co będzie się działo podczas tegorocznej Watry w Michałowie?
1: Będzie się dużo działo. Na scenie wystąpią łemkowskie zespoły, między innymi Zoria, łemkowski zespół pieśni i tańca Kyczera. Oczywiście nie zabraknie gospodarzy łemkowskiego zespołu Lastiwoczka. Będzie muzyka, instrumenty, oczywiście taniec, śpiew i wspaniałe zespoły takie jak Wodochraj, który w tym roku obchodzi swoje 50-lecie istnienia. Więc jest to dla nas wyjątkowy punkt programu scenicznego. Oczywiście zawsze tradycją jest, że zapraszamy jeden zespół z zagranicy, minimum. W tym roku będzie to zespół Werbung, właśnie ze Słowacji, który również zaprezentuje muzykę łemkowską, więc bardzo się cieszymy, że mamy taką okazję ich gościć na tegorocznej edycji. Staramy się, żeby scena na Łemkowskiej Watrze była też przestrzenią dla debiutantów i w tym roku właśnie takim zespołem będzie zespół Hraj, to już nie możemy się doczekać tej odsłony. Oprócz tego oczywiście nie zabraknie kolejnych zespołów z gór, czyli zespołu Burian i jak już wcześniej wspominałam, wspaniałego chóru Zoria. A jeżeli chodzi o takie zespoły z Wrocławia na przykład, to nie zabraknie i nie może zabraknąć zespołu Rekarpaty, który wystąpi w piątek ze swoim programem dla dorosłych i nie tylko, ale w sobotę zagrają właśnie koncert dedykowany dzieciom z utworami dla najmłodszych, więc chcielibyśmy, żeby przestrzeń sceniczna nie była tylko dla dorosłych, młodzieży, starszych, ale również dla dzieci, żeby każdy znalazł coś dla siebie. To, co w tym roku jest wyjątkowego w programie i co chcielibyśmy sprawdzić, czy będzie, czy zadziała, to jest Poczta Łemkowska, która miała miejsce na Watrze 40, myślę, 5, może 6 lat temu właśnie na tych pierwszych Watrach, kiedy na te spotkania z Łemków przychodziło 70 osób i wtedy jeszcze nie było komórek, więc był listonosz. Każdy na początku, na wejściu festiwalu dostawał taki numerek i ktoś, na przykład jakiś pan z numerkiem 8 mógł napisać do pani z numerkiem 46, a zadanie listonosza było, aby dostarczyć ten list. I my byśmy chcieli do tego wrócić, bo pomyślałam, że ludzie może troszkę są zmęczeni tym, że wszyscy widzimy się w telefonach, więc fajnie było do tego wrócić, zwłaszcza, że na watrowisku nie ma zasięgu i ciężko się znaleźć i może nie jest łatwo tak poznać się szybciutko, więc mamy nadzieję, że ten listonosz zadziała i no może kogoś zeswatamy, a może poznamy jakieś fajne dwie dziewczyny, które będą przyjaciółkami na całe życie i zobaczymy. Może się uda, mamy taką szczerą nadzieję. Jedną z przestrzeni, które chcielibyśmy w tym roku zrealizować, jest przestrzeń taka na uboczu, która będzie zachęcać do tego, aby ludzie mogli się poznać troszkę bliżej. Poznać drugą połóweczkę, której szukają już jakiś czas. No także zapraszamy na łemkowskie randki. Może akurat jacyś łemkowie się połączą w parę. Byłoby fajnie, czemu nie?

0: coś dla aktywnych też się znajdzie podczas tej watry.
1: Oczywiście, że tak. Jest to wydarzenie, które trwa od piątku do niedzieli rano, więc wiemy o tym, że wiele osób będzie nocowało w namiotach, no a nie potrafi. Muszą być przez nas również zaopiekowani, więc oczywiście przez cały dzień w sobotę będzie przestrzeń, gdzie można będzie się poruszać i troszkę porywalizować. A jak wiemy, sport to zdrowie.
0: Dla kogo jest to wydarzenie? Czy to mamy właśnie ściśle określone grupy wiekowe, czy na przykład właśnie ktoś, kto nie zna kultury łemkowskiej, też może dołączyć?
1: Jak najbardziej. Tak

0: nad Łemkowskim słownikiem, który właśnie został wydany i będzie to spotkanie między innymi z panią profesor Duć Pfeiffer, więc bardzo się cieszymy, że taki punkt edukacyjny nie tylko właśnie z malarstwa, ale również z literatury będzie w naszym programie. Oczywiście będą również promocje książki, będą spotkania z osobami, które tworzą kulturę, piszą, wydają książki, więc myślę, że oferta jest bardzo bogata, a oprócz tego taką ciekawostką w tym roku będą również warsztaty kulinarne z tradycyjnej potrawy łemkowskiej. Nie zdradzę, którą, po prostu trzeba przybyć i być punktualnie o godzinie 17 w piątek, bo tak właśnie zaczynamy od tych warsztatów kulinarnych. No i oczywiście startujemy również z atrakcjami dla dzieciaków, żeby każdy był zaopiekowany i każdy mógł spędzić po swojemu, we własnym gronie, czy dzieciaków, czy dorośli z dorosłymi, wspaniały czas właśnie z łemkowską kulturą.
1: Ale samo słowo watra oznacza ognisko. Czy ono też będzie?
0: Oczywiście, że tak. To jest jedna z takich oficjalnych części właśnie, rozpalanie ogniska i symbolicznie właśnie zawsze ten ogień przynosi zespół, który przyjeżdża z gór jako symbol przekazania ognia od Łemków z gór dla Łemków, którzy mieszkają na zachodzie. Więc jest to piękne wydarzenie i takie symboliczne i dla mnie zawsze wzruszające.
1: I oczywiście otwarte dla każdego, ale jeżeli już zdecydujemy się przyjechać do Michałowa, to czy trzeba coś ze sobą zabrać?
0: Najlepiej kocyki i meryndziu, czyli coś na przekąskę, coś w koszu piknikowym, bo jest to bardzo duża przestrzeń, w której również będzie można po prostu się zrelaksować i porozmawiać z tymi, z którymi się spotykamy.
1: Gdzie możemy szukać informacji o wydarzeniu?
0: Informacje o wydarzeniu możemy znaleźć na naszych mediach społecznościowych, Łemkowska Watra w Michałowie, czy na Obczyźnie. Myślę, że co państwo by nie wpisali, to na pewno się wyświetli właśnie jak Instagram, Facebook, więc zapraszamy serdecznie, aby dowiedzieć się dokładnie o której godzinie, co mamy w programie.
1: A na 46. Łemkowską Watrę na Obczyźnie zapraszała reżyserka tego wydarzenia, Oksana Terwenko-Choroszczak. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i serdecznie państwa zapraszam i mam nadzieję, że państwa nie zabraknie, ponieważ potrzebujemy państwa. Potrzebujemy licznej grupy, która weźmie udział w biciu rekordu w tańcu potriasanym. Czyli jest to tradycyjny łemkowski taniec potriasana i mamy taką misję, aby uruchomić całą publiczność, aby się państwo zapisywali w pary i w jednym czasie, aby tą potriasaną zatańczyć wspólnie, bo jest to spotkanie nie tylko przy rozmowach, ale również przy fantastycznej zabawie. A przed samym wydarzeniem tego rekordu, kiedy wspólnie się spotkamy na watrowisku, odbędą się również warsztaty z panem Jerzym Starzyńskim, który jest specjalistą od tańca łemkowskiego i mogą państwo tam dowiedzieć się, cóż to jest za taniec, jaka jest jego tradycja, jaka jest jego specyfika i nauczyć się tych kroków, żeby oczywiście wszyscy w jednym rytmie rozdeptali porządnie trawę. Zapraszam o godzinie 14 w sobotę, odbędą się właśnie takie warsztaty i później wieczorem już pod sceną i w okolicach sceny właśnie będziemy bić ten rekord. A co tam? Spkajmy się.
1: A ja przypomnę, że to wszystko będzie się działo na 46. Łemkowskiej Watrze na Obczyźnie. Bardzo serdecznie dziękuję ci, Oksana, za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.

To był Roy Orbison i kawałek Pretty Woman na antenie Radia Rodzina. A skoro już jesteśmy przy muzyce filmowej, bo to oczywiście pochodzi z filmu Pretty Woman, czyli o tym samym tytule, no to słuchajcie, mamy zaproszenie na galę piosenki filmowej i musicalowej, podczas której zabrzmią dobrze znane utwory właśnie filmowe i musicalowe. Jest to podwójne zaproszenie, koncert jutro 28 lipca o godzinie 19, a żeby zdobyć wejściówki, wystarczy odpowiedzieć na pytanie: jaki utwór filmowy lub musicalowy jest twoim ulubionym i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148, a treść wiadomości poprzedźcie słowem rodzina. Ja już teraz zapraszam do udziału w zabawie, a żeby was jeszcze bardziej zachęcić, no to kolejny filmowy utwór już teraz na naszej antenie.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Premier o powrocie do regulowania cen paliw. We Francji zbiera się sztab kryzysowy w związku z pożarami. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jest wniosek o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych byłego ministra sprawiedliwości.

0: zerowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
1: Jednocześnie szef naszego rządu podkreślił, że będzie na ten temat rozmawiał z ministrem finansów. Śledztwo w sprawie zonda krypto nadal trwa. Zostało przedłużone do 17 stycznia przyszłego roku. W ostatnich tygodniach śledczy przejrzeli wiadomości między pracownikami tej giełdy. Zablokowali też sporą sumę pieniędzy na jednym z kont bankowych. O tym Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach.
2: Wydano także postanowienie o dokonaniu blokady rachunku bankowego prowadzonego we francuskim oddziale banku, na który dokonano przelewu kwoty 4 milionów euro pochodzącej z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monako spółki, w której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie zonda krypto.
1: Według stanu na dziś w sprawie jest ponad 4 tysiące osób poszkodowanych.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Prezydent Francji Emmanuel Macron zwołuje na dziś posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z pożarami w południowo-zachodniej części kraju. Strażacy walczą z czasem, by zdążyć przed nadciągającą nową falą upałów. Cezary Jaszczyk.
4: Według służb w niektórych rejonach po kilkudziesięciu godzinach powoli udaje się opanowywać sytuację, ale wiele będzie zależało od pogody, utrudniającego akcję wiatru i prognozowanych upałów. Od wtorku niestety temperatury znów wzrosną do 38-40 stopni. To coś, co może pogorszyć sytuację. Dlatego nie będzie zgody na powrót ewakuowanych do domów, zastrzegała prefekt departamentu Gironda. Na pierwsze powroty ewakuowanych zgadzają się za to Hiszpanie. Chodzi o okolice Madrytu, choć służby ostrzegają, że walka z ogniem nadal trwa.
1: Ogień zmusił do ewakuacji ponad 250 tysięcy osób. Zagrożone są m.in. przedmieścia miasta Bordeaux.
5: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Tak dziś dzień przeplatany różnymi rodzajami pogody, że tak powiem. Czasem słońce, czasem deszcz, czasem chmury, czasem ich brak. No i synoptycy przewidują, że między innymi od godziny 16 to popołudnie powinno być już słoneczne i ciepłe, chociaż dziś wiatr jest mocny, powyżej 30 km na godzinę z taką prędkością wieje. W nocy temperatury spadną do tak 15-16 stopni.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Nowy wynalazek. Carlo Acutis pomaga w mądrym korzystaniu z internetu. To książka, której autorką jest Magdalena Kędzierska-Zaporowska. Ta ciepła, przystępna propozycja dla dzieci i dorosłych w 7 opowiadaniach pokazuje, jak mądrze korzystać ze smartfona i internetu. Pomaga ona rozmawiać o mediach społecznościowych, zakupach online, ochronie danych, dezinformacji, uzależnieniu od telefonu i przemocy w sieci. Święty Carlo Acutis jest tu pokazany jako wzór młodego człowieka, który znał świat nowych technologii, ale patrzył na nie przez pryzmat dobra, a nie samej wygody. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
7: Reklama.
5: Witam Was serdecznie. Po godzinie 15 Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Nieco krótszą godzinę rozpoczynamy już teraz. W niej między innymi kalendarium muzyczne, ale troszeczkę sobie jeszcze powiemy o tym, co się dzieje we Wrocławiu, ale i nie tylko. Także bądźcie z nami. Ja też przypomnę o naszym konkursie, który cały czas trwa i cały czas możecie powalczyć o zaproszenie na galę piosenki filmowej i musicalowej.

To był oczywiście zespół Ira na antenie Radia Rodzina, a ja już teraz powracam do Was z informacją o naszym konkursie, bo być może mamy wśród Was fanów piosenki filmowej lub musicalowej. Myślę, że to każdy z nas gdzieś tam lubi sobie czasem, oglądając film, zanucić dobrze znane hity. No i takie dobrze znane hity będą właśnie zagrane jutro w ramach festiwalu Wrocław Summer Classics. Będzie to właśnie wspomniana gala piosenki filmowej i musicalowej jutro o godzinie 19:00. Ten koncert w Oratorium Marianum. No i my mamy dla Was podwójne zaproszenie. I jeżeli chcielibyście zdobyć takie wejściówki, wystarczy, że odpowiecie na proste pytanie, jaki jest Wasz ulubiony filmowy lub musicalowy utwór i dlaczego. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148, a treść wiadomości poprzedźcie słowem rodzina. Ja zapraszam niezmiennie do udziału w naszej dzisiejszej zabawie.

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 16, a więc czas powiedzieć wam, co będzie się działo o godzinie 16:10 na antenie Radia Rodzina, no bo zabierzemy was do Lubiąża. Wakacyjny kalendarz festiwali trwa w najlepsze, ale my właśnie o 16:10 powrócimy na chwilę do Lubiąża i na festiwal Slot Art, który przeszedł już do historii, a uczestnicy mieli możliwość spędzenia 5 dni w rytmach wielu nurtów muzycznych, odwiedzenia 10 scen i wzięcia udziału w ponad 100 warsztatach, które działy się w murach podcysterskiego opactwa. Jubileuszowa 25. edycja festiwalu zakończyła się 12 lipca, a odbywała się pod hasłem Portal. Zamiast masowej imprezy organizatorzy postawili na kameralne sceny, bliskie spotkania i budowanie relacji. My byliśmy na tym festiwalu i zapytaliśmy uczestników, dlaczego przyjeżdżają na Slot Art Festival i co sprawia, że chcą tutaj wracać, a także co zabiorą z Lubiąża do swojej codzienności i jakim jednym słowem opisaliby tegoroczny festiwal. Na relacje z festiwalu Slot Art, który niedawno zakończył się, zabierzemy was już o godzinie 16:10 i zapraszam was na relację, którą przygotowała Ilona Baran.
1: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Prokuratura wysłała do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Niewykluczony powrót limitów cen paliw, mówią politycy koalicji rządzącej. Polacy będą żyć coraz dłużej. Panowie średnio 75 lat, panie 82,5. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry zmierza do polskiej ambasady w Waszyngtonie, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
1: Wniosek jest już w drodze, to jest poczta kurierska, do naszej ambasady w Waszyngtonie. Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości i tam właśnie zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską.
0: Sprawa dotyczy przede wszystkim niewłaściwego rozporządzania pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości w czasach, w których Zbigniew Ziobro łączył funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Prawo i Sprawiedliwość protestuje przeciwko noweli regulującej najem krótkoterminowy. Ostro o tej ustawie wypowiedział się Przemysław Czarnek, który chce odsunięcia wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia od prac nad ustawą. To reakcja na publikację Wirtualnej Polski, według której Raś przed wejściem do rządu posiadał 3 mikrokawalerki na wynajem. Ustawa utrudnia życie mieszkańcom. Mamy od nich zgłoszenia, mówi Lidia Kubasik ze Stowarzyszenia Lokatorskiego.
2: Dewastacja majątku, niszczenie klatek schodowych, imprezy do rana, ludzie, którzy rano muszą iść do pracy, wstać, nie mogą spać i niestety nikt nie interweniuje. Nie ma możliwości wyegzekwowania, uciszenia tych ludzi, nie ma możliwości zrobienia monitoringu w tych mieszkaniach prywatnych, w których jest prowadzona działalność hotelowa. Czyli mamy hałas, chaos, dewastację mienia, brudne klatki schodowe, niknie infrastruktura dla mieszkańców.
0: W połowie lipca rząd przyjął projekt noweli regulującej najem krótkoterminowy. W pierwotnym kształcie przewidywał on, że rady gmin będą mogły wyznaczać strefy, w których obowiązuje zakaz prowadzenia takiego najmu. Został on jednak wykreślony. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, ustalającego limity cen paliw. Zapewnia o tym Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. Według polityków koalicji rządzącej plany obniżenia cen na stacjach benzynowych pokrzyżował prezydent, kierując ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Więcej o tym Tomasz Fęskę.
3: Według Moniki Rosy z Koalicji Obywatelskiej ceny paliw można by obniżyć łatwiej, gdyby prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych.
4: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków.
3: Rządzący fatalnie rozegrali ten temat, ocenia były rzecznik rządu Zjednoczonej Prawicy Piotr Müller.
5: Ja bym tego typu pakiet, jeżeli nie mają pewności, w jaki sposób postąpi pan prezydent, z prezydentem porozmawiał w tej sprawie, bo pan prezydent jednej rzeczy wymaga, żeby dać gwarancję, że te środki finansowe, które z podatku od nadmiarowych zysków byłyby pobrane, były przeznaczone właśnie na obniżenie cen paliw, a tej gwarancji w tej ustawie nie ma.
3: Według ekspertów cena benzyny w tym tygodniu na niektórych stacjach zbliży się do 8 zł za litr. W przypadku oleju napędowego przekroczenie tej wartości jest nieuniknione.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wydłuża się średnio oczekiwana długość życia Polaków. Mężczyźni będą żyć średnio trochę ponad 75 lat, kobiety 82,5 roku. Takie wyliczenie sporządził Główny Urząd Statystyczny, który ma do tego narzędzia. GUS wyciąga też wniosek. Tempo wzrostu długości życia przyspieszyło i wróciło dzięki temu do takiego, jakie było przed pandemią.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. No dzisiejszy dzień to taki troszkę stał pod znakiem deszczu, chmur, silnego wiatru, ale też i 24 stopni, a także i troszkę słońca się w nim pojawiało. Jeżeli chodzi o ten tydzień będzie temperaturowo bardzo ciekawy, bo już jutro 25 stopni, ale w tym tygodniu nawet pod 36 kresek podejdą słupki rtęci na termometrach, także i gorąco, i tak przyjemnie będzie w tym tygodniu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: Reklama.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
12: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
13: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
14: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
13: To dokąd na wakacje?
14: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
13: A może dalej?
14: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
13: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
15: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Reklama.
19: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
8: Witam Was serdecznie po godzinie 16. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę przeniesiemy się w czasie, ale także i przeniesiemy się do pocysterskiego opactwa w Lubiążu, bo tam jakiś czas temu zakończyła się jubileuszowa 25. edycja festiwalu Slot Art. No i Ilona Baran była na tej edycji, no i zebrała wszystko to, co się tam działo, w relację specjalnie dla Was, więc już teraz serdecznie zapraszam Was na 16.10 na relację z 25. edycji Slot Art Festival, którą przygotowała Ilona Baran. Rozpoczynamy właśnie, tak jak powiedziałam, o 16.10.

0: 16.10 już na zegarach, a więc zapraszam Was na relacje ze Slot Art Festival.
1: 5 dni, 10 scen i ponad 100 warsztatów w murach pocysterskiego opactwa w Lubiążu. 12 lipca zakończyła się jubileuszowa 25. edycja Slot Art Festival. Zapytaliśmy uczestników, dlaczego Slot, co zabiorą z festiwalu do codziennego życia i jakim jednym słowem opisaliby to miejsce. Zapraszam, Ilona Baran.
2: Cześć, jestem Magda, działam na Wolnym Jazdowie, czyli osiedlu domków fińskich w samym centrum Warszawy.
1: Dlaczego Slot?
2: To dlatego, że widzę, jak bardzo Wolny Jazdów i Slot są do siebie podobne i chciałam połączyć te dwie inicjatywy.
3: Cześć, nazywam się Agata Tokarska, jestem z Fundacji Uniwersytet Dzieci. Przyjechaliśmy, no bo uważamy, że ta przestrzeń i ta inicjatywa i idea, która stoi za Slotem, jakoś łączy się z tym, co my jako fundacja chcemy przekazywać, czyli takie zaangażowanie. My akurat pracujemy z dziećmi, więc swoje działania kierujemy do dzieci, ale jakoś mamy takie poczucie, że no właśnie ta przestrzeń tutaj i podejście, że otwartość, że to jakoś się pokrywa też z naszą ideą.
4: Cześć, mam na imię Hania, bo więzi, bo fantastyczni ludzie, no i nigdy nie byłam niezadowolona.
5: Cześć, jestem Zuzia, dlatego, że jest to miejsce, w którym czuję się najbardziej sobą.
6: Nazywam się Wiktoria i jestem z Krakowa. Slot został mi polecony przez moją przyjaciółkę i pojechałyśmy razem w piątkę, żeby po prostu spędzić ze sobą czas i trochę, powiedzmy, zaangażować się w tą społeczność i też odkryć jakieś nowe zespoły.
7: Cześć, jestem Julianna. Przyjechałam właśnie z przyjaciółkami, żeby zobaczyć, jak to tak naprawdę tutaj wygląda i trochę odkryć takie festiwalowe życie i co fajnego można tutaj zobaczyć.
8: Nazywam się Weronika i jestem z Krakowa.
9: Dlaczego Slot? Tak naprawdę pierwszy raz na Slocie znalazłam się przypadkiem, właśnie też z polecenia przyjaciółki. Teraz jest mój drugi raz i bardzo się cieszę, że mogę być tutaj kolejny raz. Bardzo ważne w Slocie dla mnie jest to poczucie wspólnoty i otwartość ludzi, to, że jest tutaj zbieranina osób, które zajmują się rzeczami artystycznymi, które mają różne perspektywy, mają różne potrzeby i są bardzo otwarte na to, żeby podzielić się tymi potrzebami i swoimi własnymi zainteresowaniami.
10: Cześć, z tej strony Magdalena.
4: Dlatego, że tu można się wyciszyć, ale tu też można spotkać różnych ludzi, różne poglądy, troszkę się otworzyć. To chyba jest to, że można spróbować czegoś nowego.
11: Ala, na teatrzyku. Dobry zabawa.
1: Ela?
12: Zawsze chciałam tutaj przyjechać. Już słyszałam o tym festiwalu w sumie od wielu, wielu lat i gdzieś tam zawsze było to w planach, ale z jakichś różnych przyczyn się nie udawało. Teraz była okazja. Właściwie my jesteśmy tylko na jeden dzień z Alą, także tak, żeby chociaż spróbować. No była okazja też się zobaczyć właśnie tutaj z rodziną i zawsze chciałam spróbować, no zobaczyć po prostu, jak tutaj jest, bo słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii. I myślę, że jestem zadowolona, że tutaj trafiłyśmy.
13: Cześć, Jan. Dlatego, że jest dla mnie takim miejscem, w którym mogę próbować i robić rzeczy, których na co dzień nie robię. Nie mam na to czasu, nie jestem w stanie, nikt mi takich rzeczy nie pokazuje, a tutaj jestem w stanie to znaleźć.
11: Dawid, bo ja lubię.
14: Dawid z Krakowa. Przyjeżdżam tu już od wielu lat, bo w 2012 roku byłem pierwszy raz. Kolega mi pokazał Slota ze studiów. No i tak się tu znalazłem. A przy okazji zawsze coś tutaj też działam. Jakoś promuję swoją markę.
15: Alex, mieszkam we Wrocławiu. Stowarzyszenie Kontrast. Na Slocie byłam już wcześniej i teraz, kiedy jestem wolontariuszką, po prostu miło było wrócić.
16: Cześć, ja jestem Magda ze Stowarzyszenia Kontrasty. Slot polecili mi przyjaciele i w sumie bardzo mi się spodobało, także pomyślałam, że fajnie będzie też przyjechać tu z organizacją, w której działam.
17: Mam na imię Iga, bo wydaje się fajne miejsce, fajne wydarzenie.
18: Cześć, jestem Asia, slotowiczka tegoroczna. Jest tu mnóstwo wspaniałych ludzi i też mnóstwo ludzi, których znam już i to jest niesamowite, że mogę ich tu wszystkich spotkać naraz.
1: Co zabierzesz ze Slotu do swojego codziennego życia?
2: Zachwyt nad światem i świadomość, że mogę ciągle z tego zachwytu coś dla siebie zabierać.
3: Myślę, że taką wolność i spokój, jaka tutaj panuje i to, że się tutaj nikt nigdzie nie śpieszy, a można bardzo dużo aktywnie skorzystać, że ten czas płynie wolniej, mimo że jest no właśnie tak wypełniony działaniem i kontaktami i relacjami, więc no to na pewno.
10: Te ubrania, które kupiłam w Dobrym Lumpie.
5: Na pewno większą pewność siebie.
6: Na pewno będę przysłuchiwać te zespoły, które właśnie słyszałam, które mi się spodobały. Myślę, że przejdą do mojej takiej codziennej playlisty.
7: Na pewno zabiorę różne inne perspektywy na życie, które tutaj odkryłam. Też pewnie historie od wielu osób, które przychodzą i rozmawiają ze mną, bo ludzie są tutaj bardzo otwarci i można tak naprawdę porozmawiać z każdym, z ludźmi, którzy mają zupełnie inne podejście do życia niż ja. I no i na tym na pewno, to na pewno zabiorę ze sobą, będę miała też co opowiadać i co wspominać.
9: Wydaje mi się, że taką główną rzeczą, którą też udało mi się zachować w tamtym roku, są relacje. Że wracając tutaj co roku na slocie, okazuje się, że te osoby o tobie nie zapominają i warto wrócić do, powiedzmy, ich twórczości i ich perspektyw, które zauważono rok temu i zobaczyć, jak bardzo wszystko się zmieniło.
19: Uważność i więcej zrozumienia dla drugiego człowieka.
11: Tą sarfę kolorową.
2: No może właśnie trochę odpuszczenia, takiego w sensie, żeby troszkę wyciszenia, troszkę tutaj, jak powiedziała Magda, spokoju, bo ja też zawsze pędzę, zawsze chcę ze wszystkiego skorzystać, niczego nie przegapić, a tutaj ta atmosfera jest taka, że uczy trochę takiego wyciszenia też.
13: Wydaje mi się, że chyba taką nadzieję może, to tak górnolotnie brzmi, ale taką nadzieję, że, no, że cały czas jest pełno fajnych ludzi, pozytywnych, normalnych, otwartych. Czasami gdzieś tego nam w rzeczywistości takiej otaczającej nas brakuje, a tutaj jest to tak skoncentrowane, ta taka pozytywna energia jest tutaj tak mocno skoncentrowana.
11: Balona.
14: Dla mnie największą siłą slotu są ludzie i to, że mogą stworzyć coś oddolnie i bez jakichś wielkich nakładów finansowych i sponsoringu. Takie działanie właśnie kolektywne i niezależne. Undergroundowe trochę.
2: Myślę, że dużo luzu i taka chęć do poznawania ludzi, może taką otwartość.
16: Myślę, że na pewno świetne wspomnienia, ale też wiedzę z warsztatów, w których uczestniczyłam. No i wspomnienia także o rozmowach z uczestnikami i innymi osobami, które tworzyły tutaj.
17: Otwartość do ludzi i większą pewność siebie.
20: Co zabierasz ze slotu do swojego codziennego życia?
18: Myślę, że taką większą otwartość na ludzi, więcej życzliwości, uśmiechu, rozmowy też z jakimiś nieznajomymi.
1: Jedno słowo, które opisuje slot.
2: Współtworzenie.
3: Myślę, że relacyjność.
1: Wioska.
5: Otwartość na nowe.
6: Otwarte miejsce dla po prostu wszystkich.
7: Myślę, że odkrywanie. Wydaje mi się, że to jest dobre słowo, które opisuje, co tutaj można robić i na to slot pozwala właśnie.
9: Moim zdaniem jest to twórczość.
19: Dla mnie to spokój.
11: Spokojnie to jest.
2: Różnorodność może.
13: Swoboda?
11: Esza. Wychodzi wesoło.
14: Niezależność.
2: Różnorodność.
16: Myślę, że połączenie.
1: Bezpieczne?
18: Otwartość.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej. You and I.

Slot Art Festival zakończył się już jakiś czas temu, jednak tak jak słyszeliśmy przed godziną 16, wakacyjny kalendarz festiwali trwa w najlepsze. No i tak się składa, że festiwal Wrocław Summer Classics wciąż trwa i wciąż zaprasza Was na swoje koncerty. Już jutro, 28 lipca o godzinie 19, odbędzie się gala piosenki filmowej i musicalowej. Jeżeli chcielibyście się przenieść, po prostu spędzić wieczór wraz z hollywoodzkimi przebojami, to nic prostszego, wystarczy się z nami skontaktować, wystarczy też odpowiedzieć nam na pytanie konkursowe, które brzmi następująco: jaka piosenka z filmu lub musicalu jest waszą ulubioną i dlaczego? 7148 na ten numer wysyłamy waszą odpowiedź, a ja przypomnę, że do zgarnięcia jest podwójne zaproszenie na jutrzejszy koncert, na jutrzejszą właściwie galę piosenki filmowej i musicalowej. Także telefony w dłoń i do dzieła!

Może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę.

za bardzo tęskniła. Niewidzialne moje kocham, nikomu nie oddam, nie pokażę. Niewidzialne moje kocham, nikomu nie oddam.

Podatki to, myślę, bardzo powszechny temat, ale myślimy tutaj o podatkach, które płacimy obecnie, współcześnie. Ja jednak chciałabym wam opowiedzieć w tym momencie o podatkach w starożytności, a dokładniej w starożytnym Egipcie. Wyobraźcie sobie system podatkowy, który zależał od tego, jak wysoko podniesie się rzeka. Tak to właśnie działało w starożytnym Egipcie. Było specjalne urządzenie, nilometr, czyli budowla w formie kolumny, schodów prowadzących do wody albo głębokiej studni połączonej z rzeką kanałem. Nilometr mierzył poziom corocznej powodzi Nilu i zbyt niski poziom wody oznaczał słabe żniwa i głód, natomiast zbyt wysoki zniszczone pola i infrastrukturę. Istniał też konkretny, wyznaczony poziom, przy którym urodzaj był gwarantowany. Dostęp do tych urządzeń mieli wyłącznie kapłani i przedstawiciele władzy i to oni na bieżąco monitorowali poziom rzeki i ogłaszali nadejście letniej powodzi, a na podstawie odczytów ustalano również wartość podatków, jakie mieli zapłacić rolnicy. Kontrola nad nilometrem oznaczała więc realną władzę polityczną, ale też i religijną. A najstarsze wzmianki o takich pomiarach pochodzą jeszcze z czasów faraonów, czyli sprzed około 5000 lat. A same nilometry były używane również przez kolejne cywilizacje, na przykład rzymską, a później muzułmańską, aż do, słuchajcie, lat 60. XX wieku. Dopiero budowa tamy asuańskiej ujarzmiła coroczne wylewy Nilu i sprawiła, że nilometry stały się niepotrzebne.

Słuchajcie, taka historia. NASA wysłała oficjalny list z podziękowaniami dla hakera, który zhakował ich system, a następnie zgłosił to agencji, ujawniając luki w zabezpieczeniach. Haker poinformował, że znalazł luki w zabezpieczeniach agencji kosmicznej, no i NASA po załataniu tych luk wysłała hakerowi list z podziękowaniami, w którym doceniła jego wkład w identyfikację słabych punktów systemów agencji i pomoc w ich ochronie. No jak przeczytałam to jakoś tak pierwszy mój odruch był taki, że ojejku, naprawdę, że nie mogłam w to uwierzyć. No cóż, zdarzają się nawet i dobrzy hakerzy, jak widać.

0: Ofiara śmiertelna ataku terrorystycznego w Berlinie to Polka. Umowa z Mercosurem na razie korzystna, uważa minister spraw zagranicznych. Banknot 20 euro może mieć wizerunek polskiej noblistki. Justyna Stolwik-Binda, zapraszam na wiadomości. Ofiara śmiertelna ataku podczas Parady Równości w Berlinie to Polka, poinformował burmistrz tego miasta. Informację potwierdził też polski MSZ. W sobotę islamski terrorysta wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten. Zginęła Polka, a 29 osób zostało rannych. Policja następnego dnia zastrzeliła zamachowca. To 21-letni sympatyk państwa islamskiego. Umowa Mercosur jest dla Polski korzystna, tak mówią wstępne dane, ocenia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i tak komentuje pierwszy miesiąc umowy o ułatwieniach handlu między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej.
1: Okazuje się, że polski eksport towarów rolno-spożywczych do Mercosur wzrósł o prawie 30%. Generalnie spodziewaliśmy się, że będzie duży wzrost w eksporcie towarów przemysłowych, a w niektórych sekcjach rolniczych może być różnie. Okazuje się, że nawet w handlu rolno-spożywczym jest póki co wzrost.
0: Umowa z państwami Mercosuru weszła w życie mimo sprzeciwu niektórych państw, w tym Polski. Po 2 tygodniach bombardowań, teraz odprężenie. Amerykańska armia wstrzymała operację w Iranie. W odpowiedzi Teheran zaprzestał ataków odwetowych na państwa Zatoki Perskiej. Czy to szansa na powrót do stołu negocjacyjnego? O tym Cezary Jaszczyk.
2: Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń zachodnich agencji, pierwsze zakulisowe rozmowy już trwają. Donald Trump publicznie odgraża się, że może wrócić do bombardowań w każdej chwili, ale jak wynika z innych nieoficjalnych ustaleń CNN-u, prezydent po naradzie ze współpracownikami wolał zrobić krok w tył, by uniknąć konsekwencji jeszcze większej eskalacji wojny. Pytanie, jak na jego stanowisko wpłynie zaplanowana na jutro rozmowa z premierem Izraela, który optuje za nasileniem presji na Teheran. Jutro minie 5 miesięcy od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiej operacji. W tym czasie doszło do paraliżu cieśniny Ormus, co wpływa na światowy handel i skokowy wzrost cen paliw. W zamian nadal nie mamy pewności, czy uda się powstrzymać pracę nad irańskim programem jądrowym.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Maria Skłodowska-Curie może się znaleźć na banknocie euro. Zdecydują o tym obywatele Unii Europejskiej, biorący udział w głosowaniu. Do 21 września można wziąć udział w internetowej ankiecie Europejskiego Banku Centralnego. Wizerunek polskiej noblistki miałby się znaleźć na banknocie 20 euro. Czy tak będzie, okaże się pod koniec roku.
4: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, 25 stopni, pełnia słońca, to nas jutro czeka na Dolnym Śląsku. 26 stopni maksymalnie, to w okolicach Legnicy pojawią się takie temperatury. Jutro praktycznie powyżej 20 stopni na całym terenie Dolnego Śląska, no i też słonecznie, również na całym terenie Dolnego Śląska. Jeżeli chodzi o wiatr, on znacznie lżejszy niż w dniu dzisiejszym.
5: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
6: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: Witajcie po godzinie 17. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Cały czas jeszcze możecie wziąć udział w naszym konkursie, w którym do zdobycia jest zaproszenie na galę piosenki filmowej i musicalowej. Żeby zdobyć te wejściówki, koncert oczywiście już jutro o godzinie 19 w Oratorium Marianum. Jeżeli chcielibyście zdobyć te wejściówki, to po prostu odpowiadamy na pytanie, jaki utwór filmowy lub musicalowy jest waszym ulubionym i dlaczego, a odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148. Treść wiadomości po przedźcie słowem rodzina. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w konkursie, a my już teraz rozpoczynamy tą kolejną odsłonę, kolejną godzinę muzycznego popołudnia w Radiu Rodzina.

0: Jakąś chwilę temu mówiłam o tym, że już dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w grupie B w baseballu. No i te mecze będą odbywały się we Wrocławiu o godzinie 18:30. Pierwszy mecz z Norwegią. Biało-czerwoni właśnie podejmą tą drużynę. A na przykład zadaliśmy też pytanie naszemu gościowi, które mecze mogą być najciekawsze. Zdaniem Piotra Pudowskiego, czyli reprezentanta Polski i zawodnika Barons Wrocław, szczególne emocje mogą towarzyszyć spotkaniu biało-czerwonych z Litwą. Polska, tak się składa, przegrała finał poprzednich mistrzostw grupy B właśnie z tym krajem, ale wysoki poziom zapowiada się również w meczu ze Słowacją.
1: Myślę, że bardzo ciekawym meczem będzie spotkanie Polski z Litwą, ze względu na niewyrównane rachunki sprzed 2 lat i porażkę z Litwą w finale 10-9. Osobiście uważam, że mecz ze Słowacją będzie na najwyższym poziomie, ponieważ Słowacja jest, myślę, że jedną z najlepiej wyglądających drużyn aktualnie w tej grupie B, patrząc pod względem Wrocławia i chyba druga grupa gra w Hiszpanii. Myślę, że właśnie te mecze przyciągną największą ilość kibiców.
0: No i jeżeli chcielibyście się wybrać na taki mecz, o 18:30 dziś i w kolejne dni na naszej stronie znajdziecie rozpiskę, ale warto sobie przy tej okazji zadać też pytanie, jak wypada Wrocław na baseballowej mapie Polski, bo Polska już wiemy, że radzi sobie całkiem dobrze na europejskim podwórku. No więc, jeżeli chodzi o Wrocław na tle Polski, to zajmuje on coraz to silniejszą pozycję. Drużyna Barons Wrocław należy do czołówki polskich zespołów, a obecnie zespół przygotowuje się do walki w fazie play-off. Jak podkreśla Piotr Pudowski, poziom rozgrywek w Polsce rośnie, a wrocławski klub ma ambicje rywalizować o najwyższe cele.
1: Na tle Polski moja drużyna Barons Wrocław wypada nie najgorzej. Aktualnie jesteśmy w dywizji południowej pierwsi. Będziemy niedługo mierzyć się w playoffach z drużyną z Warszawy. Myślę, że w Polsce jest kilka czołowych drużyn, na pewno w dywizji samej tej najlepszej, w dywizji pierwszej jest 10 drużyn, 2 odpadły, potem zostało 8, teraz zostały 4 po rundzie eliminacyjnej, no i drużyna z Wrocławia będzie walczyć o najwyższe cele oczywiście.
0: A my dziś kibicujemy biało-czerwonym o 18:30 na Zakrzowie mecz Polska-Norwegia.

0: Dziś sporo o baseballu mówiliśmy na antenie Radia Rodzina, no i w sumie nic dziwnego, bo dziś właśnie startują Mistrzostwa Europy w baseballu we Wrocławiu. Mistrzostwa Europy grupy B, czyli wygrana da szansę na awans do grupy A, czyli tej już najwyższej klasy rozgrywkowej. Ale też sobie tak pomyślałam, że na przykład ktoś wybrałby się na taki dzisiejszy mecz, czy w tym tygodniu na mecze, kolejne mecze, które odbywają się o godzinie 18:30. No i tak spodobałby mu się ten sport, to być może również i zechciałby spróbować swoich sił właśnie w tym sporcie. Jeżeli tak by się stało, no to ja spieszę z odpowiedzią, jak można to zrobić i jak można dołączyć do Barons Wrocław, bo to właśnie klub, który działa we Wrocławiu. Jeżeli ktoś chciałby rozpocząć swoją przygodę z baseballem, wystarczy po prostu się zgłosić, bo drużyna prowadzi nabór cały czas i zachęca tych, którzy chcą spróbować swoich sił w tej dyscyplinie, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia, o czym mówi Piotr Pułdowski, zawodnik Barons Wrocław, a także i reprezentant Polski.
1: Zapisy są cały czas otwarte, zwłaszcza, że sezon tak naprawdę we wrześniu dobiegnie końca. Od października albo od listopada ruszymy z nowym naborem, wtedy treningi będą prowadzone na sali. Wystarczy wejść na naszego fanpage'a na Facebooku albo napisać na Instagramie, na Messengerze, gdziekolwiek da się złapać do nas kontakt, dołączyć do drużyny i spróbować swoich sił.
0: To oczywiście propozycja dla panów, ale dla pań również jest drużyna, która działa i oczywiście gra w baseball, ale w taką wersję damską, o tym też co nieco można znaleźć w internecie, także zachęcam, by w tym momencie, albo i nie w tym momencie, troszkę później, jak już wrócimy do domu, wejść na stronę Radia Rodzina i poczytać sobie o Mistrzostwach Europy w baseballu, które ruszają dziś we Wrocławiu, a być może i wybrać się na mecz.
2: Radio Rodzina Milicz 88,5 FM.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

Patrzę już na zegarek i wielkimi krokami zbliża się godzina 18, więc czas już powolutku się pożegnać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzone popołudnie. Słyszymy się już niebawem na antenie Radia Rodzina. Natalia Wójcik, życzę Wam dobrego popołudnia i do usłyszenia niebawem.

0: 70 interwencji strażackich na Podkarpaciu po burzach i ulewach. Nie wszędzie ogólnopolski test alarmów wypadł dobrze. Służby chcą to poprawić. Naukowcy z Australii opracowali wynalazek, który oczyszcza wodę z mikroplastiku. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Podkarpaccy strażacy interweniowali już ponad 70 razy w związku ze skutkami burz, które przeszły nad częścią regionu. Nikt nie ucierpiał, ale było bardzo niebezpiecznie. Strażacy udrażniają drogi i chodniki, zabezpieczają mienie. Na Podkarpaciu obowiązuje wciąż ostrzeżenie drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Tymczasem 3 wozy strażackie z Polski zostaną przekazane palestyńskiej obronie cywilnej. Będą pełnić służbę w palestyńskich obozach dla uchodźców w Libanie. Dziś ambasadorowie obu państw dostali kluczyki, mówi Tymoteusz Musiałek, były strażak, a dziś szef fundacji Firefighters for Gaza.
1: Te samochody mają po 20-30, jeden ma 70 tysięcy przebiegu, więc jak na Mercedesa, no to te samochody są tak naprawdę nowe.
0: Z daru ucieszył się ambasador Palestyny w Polsce Mahmud Khalifa.
2: Nie tylko wazy. Przyda się po prostu gest ludzkiej solidarności z ludźmi tam.
0: Na Bliski Wschód ma dotrzeć w sumie 7 wozów strażackich. A w kraju samorządy analizują efekty próbnych alarmów. W ubiegłym tygodniu odbyły się takie w całej Polsce. Sprawdzane jest m.in. to, czy sygnał było wszędzie słychać i czy służby zareagowały tak jak trzeba. I jakie są z tego wnioski? O tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: 21 lipca to był dzień, w którym alarmy włączono ogólnopolsko o różnych godzinach, tak by sprawdzić, czy system działa. Mieszkańcy mniejszych gmin piszą w mediach społecznościowych, że było różnie. Jedni, że nic nie słyszeli, inni słyszeli bardzo cicho, ale dopiero wtedy, gdy wyszli z domów na podwórko. Są też informacje od ludzi, którzy byli w tym czasie w galeriach handlowych i twierdzą, że alarmów nie było słychać. Jak mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, próba była właśnie po to, by wyciągnąć wnioski.
4: Zbieramy informacje, będziemy się konsultować z Państwową Strażą Pożarną.
3: Czyli będzie taka analiza z samorządów, gdzie coś nie zadziałało na przykład?
4: Te ewentualne błędy interesują nas najbardziej.
3: Wojewoda zbiera aktualnie informacje z poszczególnych powiatów i gmin.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Australijski zespół opracował wynalazek, który oczyszcza wodę z mikroplastiku. Wychwytuje różne tworzywa, a dodatkowo niektóre szkodliwe chemikalia. Opiera się na chwytających mikroplastik cząstkach, które dodatkowo mają właściwości magnetyczne. Obecnie nie ma skutecznego rozwiązania pozwalającego usuwać nanoplastiki na dużą skalę. Być może to się zmieni, bo Australijczycy chcą swój wynalazek wprowadzić na rynek.
6: Już czasem na prognozę pogody w Radiu Rodzina. No dzisiejszy dzień to taki troszkę stał pod znakiem deszczu, chmury, silnego wiatru, ale też i 24 stopni, a także i troszkę słońca się w nim pojawiało. Jeżeli chodzi o ten tydzień będzie temperaturowo bardzo ciekawy, bo już jutro 25 stopni, ale w tym tygodniu nawet pod 36 kresek podejdą słupki rtęci na termometrach, także i gorąco, i tak przyjemnie będzie w tym tygodniu.
5: Radio Rodzina.

0: Słuchajcie, tak patrząc na tą pogodę, która jest za oknem dziś, która była wczoraj, tak przyszło mi na myśl, że chciałoby się tak powiedzieć w marcu jak w garncu, no tylko, że jest problem taki, że nie mamy wcale marca, a mamy lipiec, tak więc poszukałam troszeczkę przysłów, w których pojawia się miesiąc lipiec, no i znalazłam takie. Miesiąc lipiec musi przypiec i ostatki mąki wypiec. Zgadza się, no bo wczoraj mieliśmy faktycznie wysokie temperatury i w tym tygodniu również się jeszcze pojawią, a będzie to już dosłownie końcówka lipca. Dalej, upały lipcowe, mrozy styczniowe. Czyżby to była taka przepowiednia, że najbliższy styczeń będzie dość mroźny? No, to zobaczymy już w przyszłym roku. Jest jeszcze jedno powiedzenie. Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi. No więc ja u siebie znalazłam kilka pająków w domu, więc chyba to się też sprawdziło, bo deszcz już dzisiaj był, a kto wie, może i jeszcze przyjdzie. Tak więc te mądrości ludowe, które tkwią w przysłowiach, być może czasem brzmią śmiesznie, dziwnie, ale jakieś ziarno prawdy w nich, jak widać, jest.
1: Tu Radio Rodzina.

27 lipca 1985 roku Paul Young zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów własną wersją kompozycji Darrella Halla Every Time.

W 1942 roku na świat przyszła Bobby Gentry, piosenkarka amerykańska i kompozytorka. Jedna z pierwszych, która wykonywała i produkowała własne utwory. Gentry zdobyła międzynarodową sławę dzięki prezentowanej kompozycji, pochodzącej z debiutanckiego albumu. Piosenka spędziła 4 tygodnie na pierwszym miejscu listy Billboardu.

27 lipca 1974 roku John Denver rozpoczął dwutygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście przebojów singlem z utworem Annie.

Podatki to, myślę, bardzo powszechny temat, ale myślimy tutaj o podatkach, które płacimy obecnie, współcześnie. Ja jednak chciałabym wam opowiedzieć w tym momencie o podatkach w starożytności, a dokładniej w starożytnym Egipcie. Wyobraźcie sobie system podatkowy, który zależał od tego, jak wysoko podniesie się rzeka. Tak to właśnie działało w starożytnym Egipcie. Było specjalne urządzenie, nilometr, czyli budowla w formie kolumny, schodów prowadzących do wody albo głębokiej studni połączonej z rzeką kanałem. Nilometr mierzył poziom corocznej powodzi Nilu i zbyt niski poziom wody oznaczał słabe żniwa i głód, natomiast zbyt wysoki zniszczone pola i infrastrukturę. Istniał też konkretny, wyznaczony poziom, przy którym urodzaj był gwarantowany. Dostęp do tych urządzeń mieli wyłącznie kapłani i przedstawiciele władzy i to oni na bieżąco monitorowali poziom rzeki i ogłaszali nadejście letniej powodzi, a na podstawie odczytów ustalano również wartość podatków, jakie mieli zapłacić rolnicy. Kontrola nad nilometrem oznaczała więc realną władzę polityczną, ale też i religijną. A najstarsze wzmianki o takich pomiarach pochodzą jeszcze z czasów faraonów, czyli sprzed około 5000 lat. A same nilometry były używane również przez kolejne cywilizacje, na przykład rzymską, a później muzułmańską, aż do, słuchajcie, lat 60. XX wieku. Dopiero budowa tamy asuańskiej ujarzmiła coroczne wylewy Nilu i sprawiła, że nilometry stały się niepotrzebne.

0: Możliwe, że pod koniec wakacji rząd znów obniży ceny paliw. Śródmieście Gdyni na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO. Podsumujemy też pierwszą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Na giełdach w paliw ropa rozpoczyna ostatni tydzień lipca od mocnych spadków cen, bo USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków, informują maklerzy. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach automatycznie będą niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa znów nie zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw.
1: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
0: Czekamy więc na ustalenia i będziemy o nich mówić, jak tylko zostaną ogłoszone.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Szczęśliwie kończą się ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i ulewami. Jeszcze przez godzinę wschodnia Polska z alertami pierwszego i drugiego stopnia. Są silne porywy wiatru i lokalne opady gradu. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Władze miasta świętują, a branża turystyczna liczy na wzrost zainteresowania. Do Gdyni mogą bowiem trafić goście poszukujący na całym świecie wyjątkowych atrakcji. Paweł Radzewicz.
3: Kurs na Gdynię wezmą teraz ludzie z całego świata, cieszy się prezydent Aleksandra Kosiorek.
4: Liczymy na tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To turysta, który jest zainteresowany architekturą, zainteresowany sztuką.
3: Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
5: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Będzie więcej turystów z zagranicy.
6: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ. Wiele osób przyjeżdża też do Gdyni docenić się z takich nietypowych powodów.
3: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia. Ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie.
0: Z północy przenosimy się teraz na południe, gdzie zdziwieni mogą być zapewne mniej turyści, a bardziej sami mieszkańcy. Dlatego zawczasu uprzedzamy, że to planowana zmiana. Tramwaje w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii zmienią kolor z czerwonego na żółty. Żółte mają być nowe pojazdy dostarczane tramwajom śląskim. Dotychczas nowy tabor ma zmieniać kolor podczas planowanych napraw i przeglądów, a pierwszy żółty tramwaj powinien wyjechać na tory w listopadzie.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: 4 liderów, pierwsze wpadki faworytów i powrót Wisły Kraków po długiej przerwie. Wróciła piłkarska ekstraklasa. Było nawet sporo emocji, a opowie o nich Michał Waszkiewicz.
7: Radomiak, Górnik Zabrze, Wisła Płocki, Wisła Kraków. Te zespoły na otwarcie sezonu wygrały po 2-1 i są na pierwszym miejscu. Najszczęśliwsza w tym gronie jest Biała Gwiazda, bo zespół z Krakowa do ekstraklasy wrócił po 4-letniej przerwie. I przed 30 tysiącami kibiców wygrał na inaugurację z GKS-em Katowice. Mówi trener Mariusz Job.
8: Było sporo emocji, były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z obydwu stron. Szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala trochę w ich polu karnym. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi.
7: Skromnie, choć od zwycięstwa sezon zaczęły Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Wygrał także Górnik, ale nie wszyscy faworyci zdobyli komplet punktów. Broniący tytułu Lech Poznań tylko zremisował z Krakowią, a Raków Częstochowa przegrał z ekipą z Płocka.
0: A dziś na zakończenie pierwszej kolejki Zagłębie Lubin zagra z Piastem Gliwice.
9: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, 25 stopni, pełnia słońca, to nas jutro czeka na Dolnym Śląsku. 26 stopni maksymalnie, to w okolicach Legnicy pojawią się takie temperatury. Jutro praktycznie powyżej 20 stopni na całym terenie Dolnego Śląska, no i też słonecznie, również na całym terenie Dolnego Śląska. Jeżeli chodzi o wiatr, on znacznie lżejszy niż w dniu dzisiejszym.
2: Radio Rodzina.

0: Jakąś chwilę temu mówiłam o tym, że już dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w grupie B w baseballu. No i te mecze będą odbywały się we Wrocławiu o godzinie 18:30. Pierwszy mecz z Norwegią. Biało-czerwoni właśnie podejmą tą drużynę. A na przykład zadaliśmy też pytanie naszemu gościowi, które mecze mogą być najciekawsze? Zdaniem Piotra Pudowskiego, czyli reprezentanta Polski i zawodnika Barons Wrocław, szczególne emocje mogą towarzyszyć spotkaniu biało-czerwonych z Litwą. Polska, tak się składa, przegrała finał poprzednich mistrzostw grupy B właśnie z tym krajem, ale wysoki poziom zapowiada się również w meczu ze Słowacją.
1: Myślę, że bardzo ciekawym meczem będzie spotkanie Polski z Litwą, ze względu na niewyrównane rachunki sprzed 2 lat i porażkę z Litwą w finale 10-9. Osobiście uważam, że mecz ze Słowacją będzie na najwyższym poziomie, ponieważ Słowacja jest, myślę, że jedną z najlepiej wyglądających drużyn aktualnie w tej grupie B, patrząc pod względem Wrocławia i chyba druga grupa gra w Hiszpanii. Myślę, że właśnie te mecze przyciągną największą ilość kibiców.
0: No i jeżeli chcielibyście się wybrać na taki mecz, o 18:30 dzisiaj i w kolejne dni na naszej stronie znajdziecie rozpiskę, ale warto sobie przy tej okazji zadać też pytanie, jak wypada Wrocław na baseballowej mapie Polski, bo Polska już wiemy, że radzi sobie całkiem dobrze na europejskim podwórku. No więc, jeżeli chodzi o Wrocław na tle Polski, to zajmuje on coraz to silniejszą pozycję. Drużyna Barons Wrocław należy do czołówki polskich zespołów, a obecnie zespół przygotowuje się do walki w fazie play-off. Jak podkreśla Piotr Pudowski, poziom rozgrywek w Polsce rośnie, a wrocławski klub ma ambicje rywalizować o najwyższe cele.
1: Na tle Polski moja drużyna Barons Wrocław wypada nie najgorzej. Aktualnie jesteśmy w dywizji południowej pierwsi. Będziemy niedługo mierzyć się w playoffach z drużyną z Warszawy. Myślę, że w Polsce jest kilka czołowych drużyn, na pewno w dywizji samej tej najlepszej, w dywizji pierwszej jest 10 drużyn, 2 odpadły, potem zostało 8, teraz zostały 4 po rundzie eliminacyjnej, no i drużyna z Wrocławia będzie walczyć o najwyższe cele oczywiście.
0: A my dziś kibicujemy biało-czerwonym o 18:30 na Zakrzowie mecz Polska-Norwegia.
2: Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: Dziś sporo o baseballu mówiliśmy na antenie Radia Rodzina, no i w sumie nic dziwnego, bo dziś właśnie startują Mistrzostwa Europy w baseballu we Wrocławiu. Mistrzostwa Europy grupy B, czyli wygrana da szansę na awans do grupy A, czyli tej już najwyższej klasy rozgrywkowej. Ale też sobie tak pomyślałam, że na przykład ktoś wybrałby się na taki dzisiejszy mecz, czy w tym tygodniu na mecze, kolejne mecze, które odbywają się o godzinie 18:30, no i tak spodobałby mu się ten sport, to być może również i zechciałby spróbować swoich sił właśnie w tym sporcie. Jeżeli tak by się stało, no to ja spieszę z odpowiedzią, jak można to zrobić i jak można dołączyć do Barons Wrocław, bo to właśnie klub, który działa we Wrocławiu. Jeżeli ktoś chciałby rozpocząć swoją przygodę z baseballem, wystarczy po prostu się zgłosić, bo drużyna prowadzi nabór cały czas i zachęca tych, którzy chcą spróbować swoich sił w tej dyscyplinie, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia, o czym mówi Piotr Pudowski, zawodnik Barons Wrocław, a także i reprezentant Polski.
1: Zapisy są cały czas otwarte, zwłaszcza, że sezon tak naprawdę we wrześniu dobiegnie końca. Od października albo od listopada ruszymy z nowym naborem, wtedy treningi będą prowadzone na sali. Wystarczy wejść na naszego fanpage'a na Facebooku albo napisać na Instagramie, na Messengerze, gdziekolwiek da się złapać do nas kontakt, dołączyć do drużyny i spróbować swoich sił.
0: To oczywiście propozycja dla panów, ale dla pań również jest drużyna, która działa i oczywiście gra w baseball, ale w taką wersję damską, o tym też co nieco można znaleźć w internecie, także zachęcam, by w tym momencie, albo i nie w tym momencie, troszkę później, jak już wrócimy do domu, wejść na stronę Radia Rodzina i poczytać sobie o Mistrzostwach Europy w baseballu, które ruszają dziś we Wrocławiu, a być może i wybrać się na mecz.
2: Radio Rodzina.

Już teraz zabieram was do Japonii, bo tam dzieje się coś, co można by powiedzieć jest niczym z jakiegoś filmu o science fiction, o dalekiej, dalekiej przyszłości, ale nie, to jest fakt. Otóż Japonia buduje windę kosmiczną o długości 96 tysięcy kilometrów, która docelowo zabierze ludzi w kosmos. To kolosalne osiągnięcie jest zaplanowane przez pewną firmę budowlaną właśnie z Japonii i będzie ono polegało na wykorzystaniu kabli z nanorurek węglowych i ma zostać ukończone do 2050 roku. Jak popatrzymy się na datę, jaka jest, no to już w sumie tak niewiele czasu im zostało na wybudowanie tego. Winda będzie przewozić pasażerów i ładunki na stację kosmiczną, poruszając się z prędkością 200 km na godzinę, a dotarcie na stację zajmie około 7 dni. Oczekuje się, że znacznie obniży to koszty podróży kosmicznych, no bo szacuje się też, że może to wynieść około 200 dolarów za kilogram ładunku, podczas gdy w przypadku użycia rakiet ten koszt wynosi obecnie 22 tysiące dolarów za 1 kilogram. Więc choć istnieją wyzwania, szczególnie w zakresie rozwoju niezbędnych materiałów nanorurek węglowych, koncepcja ta jest postrzegana jako duży krok naprzód w eksploracji kosmosu. Jeśli się powiedzie, może to zrewolucjonizować sposób, w jakim ludzkość wchodzi w interakcję z kosmosem.

co moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Możliwe, że pod koniec wakacji rząd znów obniży ceny paliw. Śródmieście Gdyni na prestiżowej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podsumujemy też pierwszą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Na giełdach w paliw ropa rozpoczyna ostatni tydzień lipca od mocnych spadków cen, bo USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków, informują maklerzy. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach automatycznie będą niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa znów nie zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw.
1: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
0: Czekamy więc na ustalenia i będziemy o nich mówić, jak tylko zostaną ogłoszone.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Szczęśliwie kończą się ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i ulewami. Jeszcze przez godzinę wschodnia Polska z alertami pierwszego i drugiego stopnia. Są silne porywy wiatru i lokalne opady gradu. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Władze miasta świętują, a branża turystyczna liczy na wzrost zainteresowania. Do Gdyni mogą bowiem trafić goście poszukujący na całym świecie wyjątkowych atrakcji. Paweł Radzewicz.
3: Kurs na Gdynię wezmą teraz ludzie z całego świata, cieszy się prezydent Aleksandra Kosiorek.
4: Liczymy na tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To turysta, który jest zainteresowany architekturą, zainteresowany sztuką.
3: Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
5: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Będzie więcej turystów z zagranicy.
6: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ. Wiele osób przyjeżdża też do Gdyni docenić z takich nietypowych powodów.
3: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia. Ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie.
0: Z północy przenosimy się teraz na południe, gdzie zdziwieni mogą być zapewne mniej turyści, a bardziej sami mieszkańcy. Dlatego zawczasu uprzedzamy, że to planowana zmiana. Tramwaje w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii zmienią kolor z czerwonego na żółty. Żółte mają być nowe pojazdy dostarczane tramwajom śląskim. Dotychczas tabor ma zmieniać kolor podczas planowanych napraw i przeglądów, a pierwszy żółty tramwaj powinien wyjechać na tory w listopadzie.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Czterech liderów, pierwsze wpadki faworytów i powrót Wisły Kraków po długiej przerwie. Wróciła piłkarska ekstraklasa. Było nawet sporo emocji, a opowie o nich Michał Waszkiewicz.
7: Radomiak, Górnik, Zabrze, Wisła Płock, Wisła Kraków. Te zespoły na otwarcie sezonu wygrały po 2-1 i są na pierwszym miejscu. Najszczęśliwsza w tym gronie jest Biała Gwiazda, bo zespół z Krakowa do ekstraklasy wrócił po 4-letniej przerwie. I przed 30 tysiącami kibiców wygrał na inaugurację z GKS-em Katowice. Mówi trener Mariusz Job.
8: Było sporo emocji, były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z obydwu stron. Szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala trochę w ich polu karnym. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi.
7: Skromnie, choć od zwycięstwa sezon zaczęły Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Wygrał także Górnik, ale nie wszyscy faworyci zdobyli komplet punktów. Broniący tytułu Lech Poznań tylko zremisował z Krakowią, a Raków Częstochowa przegrał z ekipą z Płocka.
0: A dziś na zakończenie pierwszej kolejki Zagłębie Lubin zagra z Piastem Gliwice.
9: Już czasem na prognozę pogody w Radiu Rodzina. No dzisiejszy dzień to taki troszkę stał pod znakiem deszczu, chmur, silnego wiatru, ale też i 24 stopni, a także i troszkę słońca się w nim pojawiało. Jeżeli chodzi o ten tydzień będzie temperaturowo bardzo ciekawy, bo już jutro 25 stopni, ale w tym tygodniu nawet pod 36 kresek podejdą słupki rtęci na termometrach, także i gorąco, i tak przyjemnie będzie w tym tygodniu.
10: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
11: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje czerwonych gitar,

Radio Rodzina Wrocław 92 FM.

mixtures, bridge, colors, flaps, set, turn.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież wraca do Rzymu, to koniec letniego urlopu, do Castel Gandolfo będzie jeszcze powracał, po raz pierwszy już w środę, na koncert Pieśń Pokoju. Sekretariat Generalny Synodu zachęca do podtrzymywania procesu synodalnego w kościołach lokalnych. Ma temu służyć opublikowany dziś dokument. Zakonnicy żyją dłużej niż świeccy. To efekt monastycznego stylu życia opartego na modlitwie, potwierdził Wiedeński Instytut Demografii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś kończy się papieski urlop. Leon XIV wraca do Watykanu. W środę powróci jednak na chwilę do Castel Gandolfo, by wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem Pieśń Pokoju. Muzyka i modlitwa połączą młodych chórzystów z 5 regionów dotkniętych kryzysami. Razem z Leonem XIV będą prosić o pokój na świecie. Karol Darmoros.
2: Muzyczną oprawę spotkania w Castel Gandolfo będzie współtworzyć Andrea Bocelli. Światowej sławy tenor podkreśla, że pokój buduje się przez spotkanie i umiejętność słuchania głosu innych. Spotkanie Pieśń Pokoju w Borgo Laudato Si wpisuje się w obchody 800. rocznicy narodzin dla nieba świętego Franciszka z Asyżu. Papież poprowadzi modlitwę inspirowaną przesłaniem Pieśni Stworzeń. Młodzi przyjadą z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti oraz Włoch. Ich historie często naznaczone są wojną, ubóstwem i trudnymi doświadczeniami. Modlitwa zwieńczy ich 10-dniowe spotkanie, podczas którego po raz pierwszy zebrali się w jednym miejscu, połączeni muzyką.
1: Sekretariat Generalny Synodu opublikował kolejny dokument, który ma pomóc w podtrzymaniu procesu synodalnego w Kościele Powszechnym. Tym razem nosi on tytuł Wspominać, towarzyszyć w przygotowaniach do zgromadzeń oceniających Kościół lokalny.
3: Dokument ma pomóc diecezjom w przygotowaniu własnego zgromadzenia oceniającego zaplanowanego na pierwszą połowę 2027 roku. Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza pokazuje, jak sporządzić tzw. relację narracyjną, czyli tekst, w którym Kościół lokalny opowiada o przebytej drodze synodalnej. Druga część ma pomóc w przygotowaniu lokalnego zgromadzenia. Nie proponuje gotowego modelu, ale sugeruje możliwy sposób postępowania, przedstawiając pytania, kryteria i praktyczne wskazówki, które należy dostosować do lokalnego kontekstu.
1: Sekretariat Synodu przypomina, że owocem lokalnego etapu procesu synodalnego ma być sprawozdanie narracyjne i list do innych kościołów. Z tego zadania trzeba się wywiązać do 30 czerwca przyszłego roku.
0: Wiadomości ze świata.
1: Zakonnicy żyją średnio około 5 lat dłużej niż mężczyźni świeccy. Wynika to z wieloletnich badań przeprowadzonych od 1997 roku przez Wiedeński Instytut Demografii, które objęły ponad 16 tysięcy osób konsekrowanych. Tomasz Zielenkiewicz.
4: Zdaniem naukowców kluczem do długowieczności jest zakonny styl życia oparty na uporządkowanym rytmie dnia, stałym harmonogramie prac, posiłków i modlitwy, a także na silnych więziach wspólnotowych. Troska drugiego człowieka oraz życie we wspólnocie skutecznie ograniczają czynniki ryzyka i pomagają radzić sobie ze stresem, sprzyjając pomyślnemu starzeniu się.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
1: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.
2: Mówi Tomek Makowiecki i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

all the things we see. Such a sad.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.